zmienił się kontekst, wiesz? Wyłączam te 9, wyłączam autokorektę. Kusza, nie ma dramatu, kiedy zdarzy się literówka. Czasem trudno trafić w klawisze, trudno, nie ma lekko życie. Ale nawet kiedy moje uświnione telegramy są bełkotliwe, to uważam na to, co mówię, uważam na to, co piszę.

0: państwo polskie w bardzo niezręcznej sytuacji. Przecież te dzieła miały być w Polsce bezpieczne. Tak dyrektor jednego z polskich muzeum się wypowiada na łamach również Gazety Wyborczej o niezręcznej sytuacji dla relacji polsko-ukraińskich. No i o tym, o co w ogóle chodzi i dlaczego te bezpiecznie ulokowane w Polsce obrazy okazuje się, że takie bezpieczne do końca nie są. To na stronie pierwszej oraz w rozwinięciu na stronie ósmej oraz na stronie dziewiątej. W temacie dnia na stronie czwartej i na stronie piątej o wakacyjnej trasie Bylewicy nie pojechaliśmy w Polsce tłumaczyć się za Koalicję Obywatelską. Co podczas wakacyjnej trasy po Polsce słyszeliśmy najwięcej? Że ludzie chcą rozmawiać. Nie było jednak głosów, że chcą zmienić rząd. Za to mówili, że zostaną w domu i nie pójdą głosować. Rozmowa z Krzysztofem Gawkowskim, wicepremierem i ministrem cyfryzacji na stronie czwartej oraz na stronie piątej. To Gazeta Wyborcza.
1: Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to tam 4 artykuły o pieniądzach. Zacznę o tych z kwestii zbrojenia. Banki chcą finansować obronność. To jest zwiększenie kredytowania projektów obronnych. Banki są na tak, ale oczekują od państwa podziału ryzyka. Anna Cieślak-Wróblewska właśnie pisze o jednym z postulatów, którym jest wyłączenie kredytów na projekty obronne i technologiczne podwójnego zastosowania z podatku bankowego. Później przechodząc do prawa, tam również o pieniądzach, fiskus może zmienić rozliczenia najmu. Nowe przepisy o najmie krótkoterminowym mogą sprowokować skarbówkę do zaostrzenia interpelacji, przestrzegają eksperci. O tym też pisze Przemysław Wojtasik właśnie. Chodzi o to, że taki właściciel już by musiał rozliczać jak każdy przedsiębiorca, mając swoją działalność gospodarczą, a nie rozliczać się prostym ryczałtem. Jeśli chodzi o paliwo, kolejny artykuł. Tutaj pyta Rzeczpospolita, czy rząd rozszerzy nowy podatek o gaz. Decyzji jeszcze nie ma, ale taki wariant oznaczałby znaczne zwiększenie wpływu do budżetu. A jeśli chodzi o obronność, będzie dogrywka safe. Maciej Miłosz pisze o tym, że w najbliższym czasie polski rząd będzie mógł sięgnąć po dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia z unijnego instrumentu pożyczkowego safe. W grę wchodzi nawet kilkanaście miliardów euro w ramach dodatkowych wspólnych zakupów. Moglibyśmy sfinansować na przykład zakup samolotów transportowych A400M, a inną opcją wykorzystania tych tanich pożyczek może być zakup śmigłowców szkolno-bojowych, czy na przykład samolotów rozpoznania. I to tyle, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą.
0: Na sam koniec, a nie na sam koniec, przepraszam, trochę się zagalopowałem z tym samym końcem. Prawie na sam koniec zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej, moi drodzy. O wrzutce dla deweloperów możemy przeczytać na stronie pierwszej. Rząd miał 7 lat, by przygotować nowe warunki techniczne dla budynków. Nie zrobił tego, a teraz ratuje się wrzutką budującą wątpliwości konstytucjonalistów, Renata Kropa-Dąbrowska. Na ten temat pisze na stronie pierwszej. Prace nad nowymi warunkami technicznymi dla budynków mieszkaniowych wciąż trwają. Chociaż przepisy mają wejść w życie już za nieco ponad miesiąc, inwestorzy praktycznie nie będą mieli czasu na przygotowanie się do zmian. Żeby uniknąć paraliżu, pojawiła się wrzutka, która ma im zapewnić oddech. Rządzący boją się bałaganu po 20 dniu września. Wtedy ma wejść w życie rozporządzenie zawierające nowe warunki techniczne dla budynków mieszkalnych. No i o tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie drugiej w dzisiejszym wydaniu DGP. Dodatkowo na jedynce o Kolumbijczykach, którzy są tuż już przed Gruzinami, rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec czerwca było już ich 1 340 000, o 8,2% więcej niż rok wcześniej. Z danych wynika też, że zmienia się struktura narodowościowa tej grupy. Najwięcej jest nadal obywateli Ukrainy. W ciągu roku ich liczba wzrosła z 10 do 10 w trakcie roku o około 10%. No a na drugim miejscu znajdują się Białorusini. Na trzecie awansowali obywatele Indii, którzy rok wcześniej zajmowali 4. pozycję. Moi drodzy, to na stronie pierwszej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej.
1: A w Głosie Wielkopolskim czytam o nowym laserze, który już pomaga pacjentom w Poznaniu. O tym napisała Sylwia Rycharska. Operację wykonano metodą wideotoraskopową.
0: Trudna nazwa.
1: endoskopową, tak jest, czyli bez rozcinania klatki piersiowej dokładnie. Nowy laser będzie wykorzystywany przede wszystkim u pacjentów z przerzutami nowotworowymi do płuc, bo to właśnie płuca obok wątroby są jednym z najczęstszych miejsc, do których rozprzestrzenia się choroba nowotworowa. Właśnie czytam również o tym, że Wielkopolska szlakiem przerzutowym nielegalnych migrantów do Niemiec. A funkcjonariusze wskazują, że właśnie Wielkopolska jest jednym z tych szlaków z racji tego, że na Białorusi tą granicę zamknięto. No i teraz też ci migranci są chociaż

0: do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: tak przypominając, rzuciła aż 75,01 metra i był to najlepszy wynik od 2022 roku. Teraz z Birmingham zaczęła od wyniku 67,64, a za drugim razem młot poleciał blisko, podobnie 66,78. No i nasza multimedalistka znajdowała się w dużych tarapatach przed ostatnią próbą. Dopiero przy ostatnich rzutach tak naprawdę dowiedziała się, że awansowała do tych finałów. My zaglądamy jeszcze do Bukowieckich. Tam, jeśli chodzi o rzut dyskiem, to Konrad Bukowiecki nie dostał podium. O, tak może bym powiedział. Już pierwsza próba pokazała, że może być trudno. Polak w drugiej poprawił nieco. Osiągnął wynik 20,38 metra. Jak się okazało, no nie wystarczyło to właśnie na podium. A przechodząc jeszcze do Natalii Bukowieckiej, ona wystartowała w sztafecie 4 razy 400 metrów razem z Maksymilianem Szwedem, Alicją Wroną Kutrzepą i Remigiuszem Zazurą. Zajęła czwarte miejsce w tych właśnie biegach. Mistrzami zostali Norwegowie, a drugie miejsce zajęła Wielka Brytania, trzecie Holandia.
1: Moi drodzy, z lekkiej atletyki przenosimy się również do świata tenisa, bo National Bank Open presented by Rogers oczywiście się odbywa i to etap już taki delikatnie można powiedzieć końcowy. Przenosimy się do Toronto, do Kanady. Jeżeli chodzi o single mężczyzn, to w tym momencie etap ćwierćfinałowy. Dzisiaj będziemy mogli zobaczyć dwa spotkania. To Darderi i Nakashima po godzinie 18.30 i Rafael Hudar i Fils po godzinie 22. Ćwierćfinały pierwsze, jeżeli chodzi o panów. O kolejnych będziemy oczywiście informować. Jeżeli chodzi o kobiety, no to tutaj, moi drodzy, działo się i zadziało się tak dobrze, że Iga Świątek ćwierćfinał dzisiejszy wygrała. Oczywiście dzisiejszy nocny, patrząc na polskie zegarki, ale nasza reprezentantka zmierzyła się z Dianą Schneider. No i wydaje mi się, że użycie innego słowa niż rozgromiła byłoby tutaj niedobre po prostu.
0: Tylko 3 gemy dla Rosjanki, tak, to zdecydowanie.
1: Rozgromiła właśnie swoją przeciwniczkę 6-2 i 6-1. To mecz ćwierćfinałowy, drugi, który mogliśmy oglądać, to Świtolina i Aleksandrowa, to 3-6, 6-0 i 6-3. Kolejne spotkanie naszej reprezentantki, no to półfinał z Ukrainką Eliną Świtoliną już w najbliższy czwartek. To turniej z Toronto, a na zegarku, moi drodzy, 5 minut do godziny 8.
2: Prosto to zadziwiające na

0: Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup mikrobusów i sprzętu niezbędnego przy licznych akcjach strażackich.
1: Lekkie samochody są też samochodami gaśniczymi, natomiast w wielu przypadkach strażacy jadąc do akcji nie pomieszczą się jednak w samochodach, powiedzmy, tych ciężarowych. To jest 5-6 miejsc. Tutaj jest możliwość również dowożenia na ćwiczenia, na zawody, ale również dojazdu do miejsca gaszenia, jeśli się po prostu podczepi przyczepka również na pompę.
2: Informuje sekretarz stanu w MSWiA Wiesław Szczepański. Kwota przeznaczona na pomoc wynosi 2 miliony złotych i trafi do 14 jednostek OSP z całej Wielkopolski.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Uruchomiona została nowa podstrona na oficjalnym miejskim portalu internetowym.
2: Możecie na niej sprawdzić informacje dotyczące oddawania krwi w Poznaniu. Honorowi dawcy mają wiele uprawnień, o których można dowiedzieć się na tej stronie.
0: Dodatkowo znajdziemy tam katalog poznańskich instytucji kultury czy sportu, które zapewniają zniżki krwiodawcom. Przypominamy, że krwi i komórek krwiotwórczych nie da się wyprodukować syntetycznie, a regularni dawcy zapewniają stabilność banków tą tkanką.
2: Aktualnie w poznańskim oddziale RCK IK najbardziej brakuje krwi 0RH-, ARH+, ARH- i BRH-. Szczegóły na poznań.pl.
0: Ruszyło projektowanie nowego skateparku na osiedlu Piastowskim. Obiekt został tymczasowo zamknięty z powodu budowy hali.
2: Projektanci zostali zobowiązani do konsultacji rozwiązań z przedstawicielami sportów miejskich. Nowy skatepark ma zawierać elementy rozpędowe i najazdowe, umożliwiające nabieranie prędkości oraz wykonywanie ewolucji.
4: Rozwiązania są konsultowane ze środowiskiem przyszłych użytkowników, a skatepark ten został tymczasowo wyłączony z użytkowania na czas budowy hali do sportów plażowych po sąsiedzku.
0: Mówiła Paulina Nowicka, szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Wśród wytycznych dla projektantów jest też minimalna ingerencja w istniejącą zieleń. Prace projektowe potrwają około pół roku.
3: Eko informacje.
2: Rusza 33. edycja poznańskiej akcji Sprzątanie Świata. Jej tegoroczne hasło to SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci.
0: Inicjatywę zaplanowano od 7 do 20 września. Zapisy ruszyły wczoraj. Aby wziąć udział, wystarczy zebrać grupę oraz ustalić termin i miejsce sprzątania.
2: Formularz zgłoszeniowy dostępny jest online. Zapisy trwają do 15 września.
0: Miasto ze swojej strony gwarantuje uczestnikom worki do śmieci oraz rękawiczki. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 8 wybiła na zegarku, moi drodzy, a to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

0: Projekcja o 21 w ramach plenerowego pałacowego.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

ogłosimy, kto wygrywa bilety, karnety na Rockowiznę Poznańską. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. 2,46 to koszt takiej wiadomości.

0: oględzinach w gabinecie oględzin kazał nam przejść do gabinetu zabiegowego. Tenże wyglądał mniej więcej jak sala operacyjna dla zwierząt w najmniejszej gminie w Polsce sprzed 20 lat. Doktor Faith, owszem, założył lateksowe rękawiczki, ale już szczypce do wyciągania szwów pobrał z metalowego pojemnika przykrytego starą szmatą, w którym dźwięcznie pobrzękiwały pensety chirurgiczne, nożyczki, szpikulce i inne niewysterylizowane narzędzia. Zimny pot zalał mi plecy. Matko, matko, ilu i jak bardzo chorych pacjentów dotykały te szczypce. Myślałam blada, nie chciałam jednak siać paniki, więc skupiłam się na trzymaniu palca wrzeszczącemu w niebo głosy synkowi oraz pocieszałam się tym, że po jednorazowy i sterylny nożek do przecinania szwów dr Faith wysłał do pobliskiej apteki pielęgniarkę. Pielęgniarkę dodam na marginesie, stereotypowo piękną i seksowną. Potem doktor nie dowidział szwów, bo posadził kajtka tyłem do światła, więc przechwyciłam od niego szczypce i własnoręcznie wyciągałam niebieskie nici z serdecznego palca lewej ręki prującego się dziecka. I tyle. Koniec, kropka, po szwach, do których wyjęcia nie użyto ani jednej kropli dezynfekcji. Jedno jest pewne. Żadnych chirurgicznych interwencji w tym szpitalu ani w żadnym innym na Zanzibarze, bo ten jest prywatny, a reszta jest i tak państwowa, nie poczynię. W razie kłopotów, tfu-tfu, na psa urok, będziemy musieli łapać awionetkę do Dar es Salaam, przy czym to tylko za dnia, bo w nocy nic nie lata. Minął tydzień, a baobaby są gołe. Tak mają w zimie i w przedwiośniu, w którym aktualnie się znajdujemy. Więc żyć będę i obrastać w liście razem z baobabami. Polska? Mam wrażenie, że mój mózg nie jest w stanie przebić się żadną myślą w polską jesień. Osadził się w miękkich myślach czaszki człowieka afrykańskiego. To, co ostre i kanciaste, potwornie spiętrzony beton w płaskim świetle. Trud dojazdów w spalinie co rano, zgrzyt karoserii w popołudniowych korkach, to wszystko, co trepanowało mi głowę cienkim szpikulcem, sącząc cywilizacyjne jady, znajduje się teraz za grubą zasłoną chmur oceanicznych i rozmaitych błękitów. Teleportacja by mnie zabiła, bo ja nie tylko przeprowadziłam się z Polski na Zanzibar, ze stałej kontynentalnej bryły na wyspę, z zimna w ciepło, z białego w czarne. Przeprowadziłam się też z aglomeracji w przyrodę. Owszem, mieszkamy w obrębie jedynego miasta na Zanzibarze, w Stone Town, ale nasz dom stoi w willowej dzielnicy, wśród drzew, palm i poletek z bananowcami, papajami i maniokiem, blisko oceanu. Skrawki Bahari, czyli oceanu, widzę z balkonu sypialni, daleko od szosy. Szczebioczą ptaki i dzieci, kraczą wrony, piją koguty, meczą kozy. Kobiety brzęczą naczyniami i śpiewają, a mężczyźni słuchają imamów przez radio. Słyszę, jak wieje mały wiatr z południa. Husband mówi, że tutaj przed wiośniem zawsze wieje z południa. Rozsunęłam zasłony. Podmuchy wyklepują frędzle młodej palmy kokosowej przy domu tak szybko, jak palce pianisty wirtuoza klepią w klawisze fortepianu. Synowie mają pierwszy dzień w szkole.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Autopromocja.
3: Skwierczy Ci w głowie? Sprzężenie, hałasy, domysły.
2: To tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
5: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama.

0: czy potencjał naukowy i dydaktyczny ma przynieść wymierne korzyści pacjentom, jak i przyszłym specjalistom.
1: Relikwii. Zakończyła się ogólnopolska peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, Zeli i Ludwika Martin.
0: Relikwię umieszczono w głównej nawie Katedry Poznańskiej. Podczas homilii podjęty został temat stanu polskich rodzin i problem samotności.
1: Nawiedzenie relikwii miało zwrócić uwagę na to, jak ważna jest rodzina i ludzie, którymi się otaczamy. Podczas mszy obecni odnowili przysięgi małżeńskie, a rodziny zawierzono w stawiennictwo świętej Zeli i Ludwika.
0: Małżeństwo zostało kanonizowane tego samego dnia w 2015 roku, a Teresa od Dzieciątka Jezus została ogłoszona świętą w 1925.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Na poznańskim niebie możemy teraz obserwować coroczny rój meteorów. Chodzi o Perseidy.
0: Spalające się w atmosferze drobiny są tak jasne, że można je dostrzec gołym okiem. O tym, jak je znaleźć na niebie, mówi Michał Pawłowski z Good Night Collective.
3: Patrzenie sobie gdzieś tam w tą stronę północną. Najlepiej jeszcze do tego w takim miejscu, w którym ta część północna nie będzie skierowana na jakieś duże miasto typu Poznań na przykład, czy nawet mniejsze miejscowości też są w stanie już w tej chwili świecić na tyle mocno, że jeżeli jesteśmy stosunkowo blisko, to też jest w stanie te obserwacje popsuć.
1: Maksimum roju przypada już w nocy ze środy na czwartek. Najlepiej widoczne są po godzinie drugiej w nocy.
0: Perseidy są pozostałościami komety Swifta-Tatla, która zbliża się do Słońca raz na 133 lata i przecina wówczas orbitę Ziemi. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Perseidy to jutro, a pianie kury to już teraz. Zaczynamy!

0: Godzina 9 na zegarku wybiła, moi drodzy, 11 dzień sierpnia. Mamy w kalendarzu to
1: wtorek.
2: Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia, Herman, Filomena, Ligia, Rufin, Terimena i Włodzimir. Najlepszego życzymy z okazji imienin.
0: Z informacji najważniejszych to zapomnieliśmy o jednym, 3 dni do weekendu nam zostały.
2: A jak mogliśmy o tym zapomnieć?
0: I święto mamy dzisiaj również wpisane. Dzień konserwatora zabytków, więc wszystkim zabytkom i wszystkim konserwom wszystkiego dobrego.
2: Dla koneserów takie święto,
0: tak.
2: Można powiedzieć. To co za chwilę, to przegląd wydarzeń z Poznania i regionu.

0: stacji, co jest bardzo niebezpieczne, a to przekłada się również na sprawniejsze oraz szybsze powroty chorego do zdrowia lub dalszego leczenia systemowego. Same lasery są, ale zbyt mało specjalistów. Jeszcze kilkanaście lat temu operacyjne lasery były wyposażeniem większości ośrodków torakochirurgicznych w Polsce. Dziś, jak słyszymy od doktora Zielińskiego, co czytam w Głosie Wielkopolskim, wykorzystują je tylko pojedyncze placówki. Problemem nie jest sam sprzęt, ale niewielka liczba chirurgów mających doświadczenie w wykonywaniu tak wymagających zabiegów. Także jak najbardziej medycynę możecie studiować, cały czas tych specjalistów potrzeba, to na pewno.
1: To prawda, to prawda. A nie wiem, czy wiecie, ale słyszałem ostatnio, tak mi się jakoś o uszy obiło, że jak się jest lekarzem, to się zarabia miliony. Więc to jest chyba biznes bardzo
0: ograniczenia
1: opracany.
0: Będą, ale jeśli chodzi o koszt takiego lasera, to możesz zgadnąć, ile on może kosztować.
1: Samego urządzenia?
0: Tak.
1: 150 tysięcy.
0: 250 tysięcy.
1: 250 tysięcy.
0: No i to tyle, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń z Poznania i okolic. 9:09 na naszych zegarach.

0: narcyzmu z innymi zjawiskami czy cechami.
1: Mhm. Czyli właśnie wypełniając niektóre kwestionariusze właśnie będą mieli wtedy styk z tym
0: Zazwyczaj tak, pojęciem. Zazwyczaj z narcyzmem wielkościowym albo wrażliwym.
1: Dobrze, czyli tutaj mamy właśnie, nam pogłębiłaś tutaj niuans tego, co oznacza narcyzm albo czego, co nie zawsze oznacza. Właśnie, że nie zawsze oznacza jedynie zaburzenie. Tutaj jest to też czasem właśnie taka norma, coś zwykłego, co każdy ma, ale jednak ludzie się zazwyczaj skupiają właśnie na tym aspekcie właśnie, że to jest zaburzenie i gdzieś tam może demonizują właśnie na podstawie tego. I czy twoim zdaniem w takim momencie często pojawi się stygmatyzacja?
0: Tak, no możemy się spotkać, myślę, bardzo często z tym, że osoby nie będące jakoś psychologami nawet, czy psychiatrami, już nawet nie tylko się w przypadku narcyzmu samodiagnozują, tylko na przykład próbują diagnozować inne osoby ze swojego otoczenia, gdzie często mogą jakby nadawać im taką etykietę na podstawie na przykład jakichś zauważalnych dla niej zachowań i nazywać tą osobę narcyzem. Bardzo często w takim no bardzo oskarżającym tonie.
1: I jak twoim zdaniem można na przykład zapobiegać takiemu podejściu?
0: No na pewno jakoś skupiać się bardziej na języku, którym opisujemy zachowania, a niekoniecznie używać określeń, które są po prostu jednostką kliniczną w momencie, w której no, ani nie mamy kompetencji, ani to też nie jest sytuacja, jakby, w której osoba się zgodziła na taką diagnozę.
1: Mhm. Czyli bardziej właśnie zniuansować, gdzieś tam niuansowo postrzegać taką osobę.
0: Tak, na pewno jestem za tym, żeby nazywać na przykład zachowania przemocowe i o nich rozmawiać. Niekoniecznie się skupiać na tym, czy osoba ma dane zaburzenie, czy nie, bo może niekoniecznie być ani pomocne w na przykład podjęciu decyzji o tym, czy postawić jakąś granicę, czy też zgłosić się po pomoc, jeżeli na przykład jakoś zakończenie tej przemocy nie jest możliwe dla tej osoby.
1: Tak, czyli tą smutną konieczność postawienia etykiety, choć nie dla wszystkich pewnie będzie smutna, niektórzy pewnie lubią etykietować ludzi, jednak zostawiamy psychologom i niuansujemy.
0: Raczej tak, no warto też oczywiście no pamiętać też o takim niuansie, że kiedy rozmawiamy z osobą, która doświadcza przemocy, to niezależnie, czy jest to nasz przyjaciel, czy pacjent i ta osoba jest w emocjach i jedyny jej dostępny język, żeby to nazwać, to jest ten, który mamy w internecie, no to na przykład nie jest odpowiedni moment na tłumaczenie jej tego, jakiego ma języka używać. Tak. Więc też nie popadajmy w skrajności, że nie są to też zawsze dobre momenty na to.
1: Tak, jasne. I no przede wszystkim właśnie skupmy się też na właśnie swoim własnym podejściu w takich momentach. Mówimy właśnie o różnych podejściach, które mamy właśnie przedstawione społecznie, w internecie i tak dalej. Czy myślisz, że są jakieś takie rzeczy, które może napawałyby cię nadzieją w tym wszystkim, takie w tym, jak ludzie podchodzą do narcyzmu?
0: No na pewno jest trochę więcej tej psychoedukacji w internecie, którą faktycznie się zajmują psychologowie czy inni specjaliści, którzy próbują jakoś obalać pewne mity na temat narcyzmu, na przykład właśnie to, że to nie zawsze jest zaburzenie, a nawet jeżeli to jest zaburzenie, to nie każda osoba będzie miała wszystkie te objawy. I no też bardzo ważny mit obala się o tym, że nie da się nic zrobić, że te osoby nie będą chciały się leczyć nigdy i że nie jest to możliwe do wyleczenia. No, jest to bardzo szkodliwy mit i bardzo stygmatyzujący. No i też pewnie to, że intensywność jakichś tam zachowań, których można się spodziewać po osobie zaburzonej, pewnie będzie bardziej zależeć od głębokości tego zaburzenia niż od jego kategorii.
1: Czyli kategorii
0: czy jest to narcystyczne narcyzmu. Zaburzenie, czy na przykład zależne, czy borderline.
1: No, czyli można też powiedzieć, że jakby stygmatyzacja tutaj przyczynia się do tego, że ludzie się nie zdiagnozują i nie otrzymają pomocy, a pomoc jest rzeczywiście dostępna. Jest to coś, co można uzyskać.
0: Tak, no zdecydowanie terapia pomaga w tym przypadku.
1: Tak, jest to jak najbardziej przypadek tutaj, którego nie musimy spisywać na straty, tak jak często jest to może przypisywane w takim momencie.
0: Z drugiej strony też pewnie nie powinniśmy my w związku próbować leczyć tej osoby.
1: Tak, nie jest to nasza odpowiedzialność, ale no powiedzmy, że właśnie w sumie przede wszystkim w takim momencie wtedy ta osoba będzie miała tą odpowiedzialność, żeby rzeczywiście sobie pomóc, a nie jakby tak. dalej powtarzać te same schematy. Dobrze, to czy jest coś jeszcze, co chciałabyś dodać w tym miejscu, co by nasi słuchacze też powinni wiedzieć?
0: No warto na przykład też się odnieść do Goffmana, który ogólnie pisał o stygmatyzacji, o jako takim zjawisku, które może paradoksalnie doprowadzić do tego, że osoba będzie się bardziej identyfikować z tym piętnem, które dostała, czyli przyjmie to jako swoją tożsamość, co może wzmożyć właśnie jej zachowania, które by wynikały z tego piętna. Może na przykład sobie dopisać jakieś inne objawy, których wcześniej nie miała. O tym musimy nawet pamiętać podczas leczenia, że osoby, które mają jakieś trudności tożsamościowe, dostając diagnozę, istnieje ryzyko, że będą ją włączały do swojej tożsamości i będą traktowały swoją diagnozę jako jakąś definicję tego, kim są, wobec czego może to w pewnych przypadkach doprowadzić do pogorszenia objawów. I jakby specjaliści leczący te osoby możemy być bardzo ostrożni w tym aspekcie i temu zapobiegać. Mhm. Tym bardziej jest to niebezpieczne, kiedy jest to używane jakby tak w życiu codziennym.
1: Mhm. Czyli tutaj być szczególnej ostrożności użyć w takim miejscu. Mhm. Dobrze. Jeszcze raz była z wami Marta Sybila oraz
0: Wiktoria Tomaszek.
1: I dziękujemy serdecznie za słuchanie naszej audycji.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Autopromocja. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
4: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
5: Okazuje się, że tak.
4: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20:00.
5: Zapraszają
4: Olga
5: i Arek
4: z zespołu Madame Affaire.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Jak się pisze?
1: Pisze się jeszcze lepiej.
0: Uwielbiasz pracę pod presją.
1: Kurczę, świetnie jest.
0: To świetnie. 3 minuty do godziny 10:00. Czas na świetny serwis informacyjny.
1: Anna Kowalska,
2: Marcel Kujawa, zapraszamy.
1: Wielkopolscy strażacy działają poza granicami kraju. Ratownicy modułu GFFF Poland od 2 sierpnia wspomagają działania gaśnicze na terenie Hiszpanii.
2: Wczoraj na miejsce dotarła druga zmiana obejmująca 7 strażaków z Poznania. Skierowani do lokalnych baz czekają w stanie gotowości do podjęcia działań gaśniczych.
1: Dotychczasowe obowiązki obejmowały m.in. wycinkę tlących się drzew, dogaszanie pogorzeliska lub wykonywanie linii obronnej na granicy strefy spalonej i niespalonej.
2: Łącznie wykonano około 800 metrów umocnień w wąwozie rzeki. Działania są podejmowane wspólnie z hiszpańskimi strażakami.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Trwa tegoroczna 26. edycja Światowego Przeglądu Folkloru Integracje. W tym roku hasłem jest Folklor bez filtra. Organizatorzy festiwalu stawiają na pokazanie prawdziwych historii i bycie blisko publiczności.
2: Zaprezentują się artyści z Meksyku, Brazylii i Polski. Przegląd rozpoczął się w Kostrzynie przemarszem uczestników. Wczorajszy poznański pochód wyruszył spod pomnika Starego Marycha.
1: W programie przeglądu znajdują się również turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka, Msza Święta i występ na Starym Rynku.
2: Festiwal zakończy się koncertem, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 18:00. W parku Wilsona. Wstęp jest bezpłatny.
1: Kolejne rzadkie zjawisko na niebie. W środę wieczorem dojdzie do zaćmienia słońca. Można je obserwować od godziny 19:15. Należy patrzeć nisko nad horyzont na zachodnią i północno-zachodnią stronę nieba. O ochronie wzroku podczas obserwacji zaćmienia przypomina Michał Pawłowski z Good Night Collective.
4: Absolutnie nie patrzymy przez żaden sprzęt optyczny, jakikolwiek by on nie był. Okulary też przeciwsłoneczne, to nie jest wystarczające wytłumienie tego światła, żeby to bezpiecznie zrobić. Rzeczywiście jak spojrzymy przez pół sekundy przez okulary, czy tam przez sekundę, to pewnie nam tam się trochę odświetli to słońce wokół, ale generalnie tragedia się nie stanie, natomiast spojrzenie na słońce przez teleskop bez filtra to jest utrata wzroku w dosłownie ułamku sekundy.
2: Każdego roku zaćmienie jest widoczne gdzieś na naszej planecie od 2 do 5 razy, przy czym nie zawsze księżyc całkowicie zasłania tarczę słoneczną.
1: W środę będziemy mieli do czynienia z zaćmieniem całkowitym w Poznaniu o nasileniu 84%.
2: Następne takie w Wielkopolsce dopiero w 2200 roku.
3: O sporcie na 98,6.
1: Mecz Bruk Bet Temalika Nieciecza z Wartą Poznań zakończył się zwycięstwem Warty. Zieloni wygrali 2-1.
2: Trener poznańskiej drużyny Maciej Tokarczyk przyznaje, że Termalika jest wymagającym przeciwnikiem, który ten sezon rozpoczął od 2 wygranych.
5: Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz z rywalem, który w kontekście tej ligi ma bardzo dużo jakości, ma bardzo dużo indywidualności. Natomiast my mieliśmy klarowny plan na to spotkanie, który piłkarze wypełnili w bardzo dużym procencie, więc za to im bardzo gratuluję i dziękuję.
1: Obie bramki dla Zielonych zdobył Mateusz Stanek. Drużyna rozegra swój następny mecz w tę sobotę o godzinie 15:30 z Odrą Opole. To będzie 4. kolejka rozgrywek pierwszej ligi. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na jutrzejszy zapraszamy od 6:57.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że niestety po raz ostatni witamy się z Kurą.

0: A tak mi się jeszcze przypomniała, to informacja bardzo ważna. Nie wiem, czy wiesz, ale Marcel Kujawa nie jest z Kujaw.
1: A to wiem, no powiedział mi przed chwilą. No tak? Nawet nikogo oprócz mnie nie zna z Kujaw, sobie wyobraź.
0: A to taki zmarnowany potencjał. Jakby Marcel Kujawa urodził się na Kujawach, to no by było przecież świetnie. Mógłbym nazywać się poznański i urodzić się w Poznaniu, to by było jeszcze lepiej, bo to zdecydowanie zmniejszona lokalizacja.
1: Mógłby się nazywać Marcel Wielkopolan.
0: Nie, no to już zwiększona lokalizacja jest. A to
1: no ale Kujawy to... Aha, no dobrze, no tak.
0: O, albo mógłbym się nazywać Kamil Jerzycki, to jeszcze... O, albo mógłbym się nazywać Kamil Strużyński, bym miał swoją własną...
1: Ale ty jesteś z Poznania!
0: I miałbym swoją własną ulicę.
1: A tak, jest taka krótka chyba, ale jest.
0: To jeszcze bardziej zmniejszona. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Poranek się kończy, bo mamy 11 dzień sierpnia w kalendarzu, mamy godzinę 10. No i tak jakoś to wszystko minęło.
1: A najważniejsza informacja?
0: A, to dobrze, już spieszę. Raz, dwa, trzy, wtorek, piątek, 3 dni do

0: weekendu nam zostały.
1: Jak ładnie. Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia. Wszystkiego najlepszego życzymy wam z okazji imienin. Oczywiście Dzień Konserwatora Zabytków dzisiaj obchodzimy, a z przysłów od świętej Klary są już ładne dary. Jakie to dary? Na pewno nie podwójny karnet na rokowiznę, bo na to będzie trzeba poczekać do poniedziałku do godziny 10, 17 sierpnia. Wtedy rozdajemy drugą turę właśnie tej rokowizny.
0: Tak, ale SMS-y możecie wysyłać cały czas. To nie jest tak, że kończy się poranek, więc wasze wysyłanie się kończy. Moi drodzy, można jeszcze się zastanawiać, można myśleć i można słać. Dziękujemy bardzo serdecznie. Słyszymy się jutro po godzinie 6.30.
1: Alina Krużyńska realizowała ten aferanek, Marcel Kujawa i Hanna Kowalska. To oni byli odpowiedzialni za serwisy informacyjne.
0: Mikołaj Pokorzyński, Kamil Strużyński. My byliśmy z wami od rana, a na sam koniec, jak zawsze, kartka z kalendarza. Bardzo proszę.
1: Tam 11 dzień sierpnia 1990.

0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
1: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru, Integracje, zapraszają na międzynarodowy turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy: Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni: IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama.

0: Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
5: Alter Mixer.

0: ten stan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca. Jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdy o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych kopertach? Najważniejszy przecież fame i hajs, wykluczający się

Dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia, namalowany tchnieniem pejzaż, odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

wierzysz, nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

19-letniej Song Lian, która zostaje czwartą konkubiną zamożnego mężczyzny. Kobiece grono to wieczna rywalizacja o jego względy. Film jest opowieścią o wiecznej zazdrości, oskarżeniach i niepewności. Projekcja o 21:00 w ramach plenerowego pałacowego.

Wyszliśmy z lasu. Wyszliśmy o świcie, na drogę prowadzącą do miasta. Było nam ciepło, stopy grzał nam nieostygły asfalt, a wiatr wznosił wieże z włosów. Maleńki oddział, szliśmy jedno blisko drugiego w stronę miejskich dekoracji. Miasto ostatnio bardzo urosło, z trudem mieści się w granicach. Wielki plan filmowy, który ma swoje gwiazdy, lecz zawsze czeka na nowe dostawy. Nie podpisuje umów, nie płaci honorariów, tylko sięga bezkarnie po coraz to młodsze ciała. Nikt tu już do siebie nie należy, nikt już nie może być pewien. Wchodzimy do miasta, maleńki oddział bez nazwy, któremu drżą ramiona, pęciny i serce. I już włączyli kamery i robią nam zdjęcia, puszczają muzykę zamiast powietrza. Zaczyna się i można przewidzieć, jak się skończy. Jesteśmy pod ochroną, to znaczy bezbronni. Polują na nas szpiedzy i obywatele. Jednego dnia nas filmują, drugiego zdzierają z nas ubrania, ściągają nam buty, a nasze głowy chcą wieszać na ścianach. Każdy, kto dotknął, uważa nas za swoją własność. Każdy, kto przelał krew, chciałby mieć pamiątkę. Uciekamy z miasta, uciekamy z planu. Możemy się uratować tylko skacząc. Dlatego skaczemy w powietrze, a wiatr wznosi wieże z naszych włosów. Uciekamy, maleńki oddział wyklętych i bezimiennych. Wyszliśmy z lasu, wyszliśmy o świcie, ale czas już wracać.

0: się wybiera na festiwal Bittersweet, będzie miał rozkosznie. No, więc taka pogoda, powiedziałabym, przełamana. A no, co z korkami?
1: No to ja sobie zakonam na poznańskie drogi. Dosyć, trochę się dzieje. Mhm. Wypadek mamy na Ratajach. Rataje generalnie jak zawsze o tej porze zakorkowane, więc tam w okolicy ronda no musicie uważać. Wypadek też niedaleko od Rataj, bo na skrzyżowaniu Baraniaka z Jana Pawła II tam też się dosyć kotuje, zwłaszcza w stronę ronda Rataje, więc tam też musicie się uzbroić cierpliwość i musicie też uważać. Rondo Śródka dosyć stabilnie jak na tę godzinę. Oczywiście Królowej Jadwigi w stronę skrzyżowania z Drogą Dębińską też tam postoicie. Rondo Hetmańska do Ronda Starołęka, tam też jest gęsto, więc musicie się w cierpliwość uzbroić. Standardowo Hetmańska i skrzyżowanie z Głogowską, tam też dużo aut. Oprócz tego jeszcze Lechicka w obie strony, tam też jest dosyć gęsto i skrzyżowanie Serbskiej z... To jest ulica Bałtycka, tam też postoicie, jeśli jesteście, więc jeśli macie taką możliwość, omijajcie takie rewiry i szukajcie objazdów, gdzie będzie dosyć sprawnie, a jak nie, no to musicie po prostu poczekać.

0: My jeszcze pozostajemy w takiej sferze komunikacyjnej w Poznaniu, no bo teraz biegniemy do was informacjami o tym, że transport miejski po prostu na Bittersweet jest wzmocniony.
1: Tak, będzie dodatkowa linia numer 30 w celu ułatwienia dojazdu na wydarzenie, no i też powrotu z koncertów. No i Wilczak z centrum, będzie właśnie ta linia tramwajowa numer 30 łączy Wilczak z centrum, a ponadto wydłużone zostaną godziny kursowania linii numer 3 i zwiększona częstotliwość kursowania linii numer 201.
0: To taka nocna już dla tych, którzy już będą wracać. Będą mieli dosyć muzycznych wrażeń. Co ważne, też warto dodać, bilety, karnety i opaski na Bittersweet będą jednocześnie biletami. To z 13 na 14 i z 14 na 15, a także z 15 na 16. To w godzinach od 13 do 4. Tak. Więc jak ktoś ma bilety na Bittersweet, to jednocześnie ma bilety na komunikację miejską.
1: Jest to świetne rozwiązanie i zazdroszczę wszystkim, którzy będą mieli możliwość usłyszenia Gorillaz. Macie super.

0: zapraszają na międzynarodowy turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy: Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni: IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
1: Reklama.

0: Radiu. Dziękujemy ci, Marcel.
1: Przepraszam za moje grzechy. W takim razie, no, Marianki to taka, miejmy nadzieję, będzie nowa cukiernicza tradycja w Wielkopolsce.
0: Taki nowy regionalny specjał. W sumie jak rogale świętomarcińskie, ale tutaj trochę taka, powiedziałabym, mniej obfita opcja.
1: Ale wiesz co, te Marianki już mają pewien certyfikat, że tak powiem, porządności, bo to są zwyciężczynie konkursu Poznańskiego Cechu Cukierników i Piekarzy.
0: Niesamowite, ale w ogóle o co chodzi? Więc okazuje się, że to są ciasteczka, które mają upamiętnić znanego poznańskiego cukiernika Mariana Webera. No który i zmarł przed rokiem.
1: I to był taki konkurs właśnie na zwycięską recepturę, jakąś słodycz, tutaj taką regionalną, która upamiętni tego cukiernika, no i wybrano właśnie Marianki. A czym są Marianki? No to ta receptura Marianek opiera się na płatkach owsianych, sezamu, żurawiny i mięty, więc chyba dosyć smacznie.
0: No ciekawe, jakby na przykład z rabarbarem były też takie Marianki, ale nie są. I więc ta receptura jest całkiem, ma taki prosty skład, ale wydaje mi się, że smaczny. Nie wiem, spróbowałabym, ale niestety Marcel nie przyniósł, no ale z takich innych rzeczy właśnie, no to te ciastka wyglądają też przepięknie, mają takie...
1: Lilie harcerskie to
0: tak,
1: są.
0: Tak, to są lilie harcerskie,
1: bo to wiesz co, nawiązuje do tego, że Marian Weber był harcerzem w młodości.
0: O, no proszę.
1: Takie piękne nawiązanie dla uczczenia tego cukiernika.
0: To przepiękne.
1: No i może jeszcze wspomnimy przy okazji tego, że docelowo Marianki właśnie dosłownie mają się stać takim wielkopolskim znakiem rozpoznawczym, jeśli chodzi o kulinaria. No i okolice 15 sierpnia wtedy miałoby być takie boom. Jak 11 listopada jest gęsina i rogale świętomarcińskie, to 15 sierpnia Marianki. Taki jest plan.
0: Tak wypiekane co roku.
1: Taki jest zamysł.
0: Ale to uważam, że przepiękne i fajnie, jakby właśnie w naszej poznańskiej tutaj tradycji kulinarnej się znajdzie więcej takich przysmaków.

0: nie prowadziłem Olek.
1: Obawiam się, że ona jeszcze trwa.
0: Bo trwa
1: ona
0: jeszcze?
1: Chyba jeszcze jest w ramówce,
0: no,
1: tak.
0: No to widzisz, no to, to już w ogóle mamy tutaj niesamowite nawiązanie ofiarowe.
1: Ale było słodko, teraz będzie tak wojskowo, tak, tak twardo. Będzie
0: tak
1: wojskowo teraz, bo nie bez kozery Nina wspomniała o twierdzy Poznań, no bo dni tejże twierdzy będą w ostatni weekend wakacji, to 29 i 30 sierpnia, 14 edycja Dni Twierdzy Poznań.
0: Ciekawe, czy Olek się tam wybierze, myślę, że na pewno. No, ale w ramach wydarzenia będzie można odwiedzić 20 poznańskich obiektów fortecznych, schronów i innych budowli związanych właśnie z militarną historią miasta.
1: No i w programie mamy m.in. oprowadzania, spacery historyczne, prezentacje wystaw, sprzęt wojskowy, uzbrojenia oraz gra terenowa, czyli to, co wszyscy fani historii chyba lubią najbardziej. Nie sądzisz?
0: No myślę, że na pewno. No i wydarzenie to jest takim celem, w sensie celem tego wydarzenia jest to, żeby edukować o historii i zachęcać w ogóle do poznawania tych obiektów architektury militarnej w naszym mieście.
1: No ja myślę, że warto też na koniec wspomnieć, że wstęp na większość atrakcji będzie bezpłatny.

0: Jutrowo?
1: Dokładnie, no.
0: A będzie czym się ubogacać, bo tam niemal 30 tysięcy książek będzie czekało na tamtejszych mieszkańców, generalnie na Poznaniaku, no bo to ludzie z całego Poznania będą przyjeżdżać, książeczki wypożyczać i czytać.
1: To może posłuchajmy, co jest na wyposażeniu.
2: Mamy PS5 na przykład, nowe książki, nowe umeblowanie. Tutaj mamy też obok grafiki poznańskiego artysty, pana Mateusza Sobierajskiego, tak więc rewelacyjna przestrzeń dostosowana pod czytelników.
0: Książki zarówno są przeznaczone te dla najmłodszych czytelników i te dla tych dorosłych.
1: Słuchajcie, ma być dla dorosłych blisko 18 tysięcy książek i właśnie idąc znowu z duchem czasu, prawie 400 audiobooków. Więc jest to dość spora suma.
0: Tak jest. Biblioteka też jest z kolei dostosowana do spokojnego czytania. Można tam sobie usiąść i czytać. Też można organizować tam spotkania autorskie, warsztaty, imprezy też cykliczne. Więc wygląda to dosyć dobrze. Dobrze się to zapowiada. Też planowane są lekcje biblioteczne od września dla tamtejszych przedszkolaków i uczniów.
1: I będzie to udogodnienie dla mieszkańców.
2: Tutaj wcześniej znajdowała się niewielka filia 32, tam był tylko i wyłącznie księgozbiór dziecięcy, tak więc księgozbioru dla dorosłych brakowało. Filia na osiedlu Oświecenia jest najbliżej, ale no również ona jednak to jest kawałeczek, tym bardziej dla osób, które nie mogą się w pełni poruszać, tak więc zdecydowanie brakowało tutaj takiego miejsca.
0: A propos udogodnień, no to też wspomnimy o tym, że do filii można bezproblemowo dojechać komunikacją miejską, no bo tam w pobliżu zatrzymują się autobusy linii 174, 184, też tramwaje numer 1, 3, 11, 7, 12. I obok budynku, jak ktoś nie chce albo nie lubi jeździć z komunikacją zbiorową w Poznaniu, no to można też podjechać autem, bo są też dostępne miejsca parkingowe. No ale może jeszcze wspomnimy o tym, kiedy ta biblioteka w ogóle będzie czynna.
2: Jesteśmy od poniedziałku do piątku oczywiście i tak troszeczkę w kratkę, ponieważ poniedziałek, środa, piątek od godziny 13 do 19, natomiast wtorek i czwartek od 9 do 14.30.
0: Wspomnijmy jeszcze, że mówiła to Aleksandra Lorbiecka, kierowniczka tejże nowej otwartej filii.
1: Nowa filia Biblioteki Raczyńskich ma być kolejnym miejscem na kulturalnej mapie Rataj, z którego mogą skorzystać zarówno dotychczasowi czytelnicy, jak i pozostali mieszkańcy Poznania.

0: Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Autopromocja. Hurtownia na 98,6.

0: Tatrzańską nie będzie zajeżdżała do Muzeum Broni Pancernej.
1: A czy mówiłeś o niedzieli, 16 sierpnia?
0: Nie, nie mówiłem o niedzieli.
1: No to ja powiem, że w transporcie publicznym będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy także. No i będą funkcjonować linie turystyczne numer 0100 i 102. A linia numer 100 będzie wzmocniona dodatkowymi autobusami i autobusy linii numer 100 i 184 będą się zatrzymywały na dodatkowych przystankach Świętego Michała.

0: współpraca z innymi miejskimi spółkami, radami osiedli, też przedsiębiorcami, bo to też chodzi o te szyldy reklamowe słynne w Poznaniu. To też chyba gdzieś tam przez miejskiego plastyka przechodzi, spółdzielniami mieszkaniowymi, organizacjami społecznymi, więc chyba tak naprawdę z każdą organizacją, która jest jakoś zalegalizowana w Poznaniu.
1: Ale też opiniowanie w ogóle projektów i inwestycji realizowanych na terenie miasta oraz monitorowanie miejskich przedsięwzięć.
0: No pod kątem właśnie estetyki.
1: Tak,
0: no.
1: Pod kątem tej estetyki i dostępności. No i przygotowuje w ogóle wytyczne i propozycje rozwiązań, które mają poprawić jakość przestrzeni publicznej.
0: No i plastyk po prostu stoi na straży tego, żeby te przepisy były egzekwowane. Tutaj między innymi też współpraca z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego.

0: pacjentom.
1: Ale Nina, słuchaj to, bo tu wyczytuję, że to 12,5 tysiąca narzędzi objęto tym systemem. Wyobrażasz sobie to liczyć manualnie, że
0: nie,
1: tak powiem?
0: Nie, nie wyobrażam sobie liczyć tego manualnie, więc uważam, że to jest świetna inicjatywa.
1: No, ale też jest oczywiście trochę dziegciu w tej szklance, bo no, kilkaset chipów, jak już wiemy, uległo uszkodzenie ze względu na obowiązujące w Polsce normy dotyczące sterylizacji narzędzi.
0: No,
1: czyli
0: więc,
1: musiało
0: więc
1: tym chipom być za gorąco.
0: Mm-hmm. No, było to spowodowane podgrzewaniem narzędzi do wysokich temperatur, ale z tego co wiem, załoga już sobie poradziła z tym problemem.
1: Poradziła.

0: Promocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
4: O, kultura, to tutaj.
5: Wejdź pierwszy.
4: Nie, ty wejdź pierwszy.
6: Wejdzie.
7: Minęła godzina 18, mamy wtorek, jest 4 sierpnia, a pora na sabotaż kulturalny w dzisiejszej edycji wtorkowej. Teraz zmieniamy zasady gry, ponieważ nie będziemy robili reportażowego wachlarzu tego, co możecie zobaczyć w tym tygodniu, ponieważ postanowiłem, że chcę wejść i zepsuć dobrą zabawę dla zespołu. I zamiast tego chciałbym zabrać was w godzinną podróż, ale nie samemu, ponieważ dzisiaj dołączy do mnie Ewa Dacko, która jest współtworzącą nowy, wydany pierwszy raz w tym miesiącu fizycznie, magazyn Yap. Zainspirowany panem

0: Wracamy na antenę. Przy mikrofonie Bartosz Czyżyk, realizowany przez Antoniego Góralewskiego, ale już nie jestem sam. Naprzeciw mnie widzę Ewę Dacko. Ewa Dacko jest bardzo podekscytowana, uśmiechnięta. Spotykamy się chwilę wcześniej, żeby porozmawiać o nowo wydanym magazynie.
1: Cześć wszystkim.
0: Ewa jest współprowadzącą magazyn JAP razem z Julią Filipowską i Sebastianem Flikiem. Prawda?
1: Tak.
0: Dla osób, które Ewę nie znają, przedstawię ją w taki sposób bardzo techniczny i taki, co możemy dowiedzieć się też z samego magazynu. Ewa bada współczesne rytuały piękna i performance kobiecości w przestrzeni sztuki i scenografii rzeczywistości. Śledzi, w jaki sposób kicz, wizualny nadmiar i luksusowe rekwizyty codzienności demaskują mechanizmy konsumpcji i władzy. Szuka w nich krytycznego potencjału i napięcia między fascynacją i ironią. Czy to jest dalej aktualne?
1: Tak, myślę, że nadal to jest aktualne. Teraz trochę właśnie przez mój dyplom wchodzą jakieś takie tematy love dolls, jakiś taki klaleczek i jakby tym, co jest realne, a co nie, ale tak reszta to się zgadza.
0: Przy okazji dodamy dla Inside'u. Miesiąc temu, prawda? Myślę, że jakiś miesiąc temu.
1: Ponad miesiąc.
0: Ewa broniła się na Wydziale Fotografii.
1: Licencjatu
0: z moim zdaniem najlepszą wystawą dyplomową w tym roku. Jeżeli nie wiecie, to od razu zachęcamy do zajrzenia do dokumentacji, która właśnie była upubliczniona, prawda?
1: Tak.
0: No dobra, to tak przy okazji, ale przechodząc do tematu dzisiejszego. JAP Magazyn, czyli niezależna publikacja poświęcona współczesnej fotografii i kulturze wizualnej.
1: Tak, no to JAP, nasze dziecko, powstało właśnie w sumie 2 lata temu. W sensie 2 lata temu wpadliśmy na ten pomysł, kiedy po prostu ja z Sebastianem Flikiem na Megakacu w Warszawie, na Mokotowie, przechodziliśmy przez parki i znowu zobaczyliśmy te same nazwiska w tym samym magazynie z podobnymi edytorialami i uznaliśmy, kurczę, no... cały czas jest to samo, może zróbmy po prostu magazyn. I jakby Seba mówił, no dobra, to spoko, co robimy? I pamiętam, usiedliśmy wtedy w młodszej siostrze i rozpisywaliśmy wszystko, jakby jakie będą tematy, fotografia, perfumy, jakieś tematy seksu, jakby wszystko chcieliśmy zawrzeć w tym magazynie. No ale też ja i Seba jesteśmy takimi osobami, które jakby... no nie dalibyśmy rady w dwójkę tego tylko ogarnąć, więc po miesiącu jakimś zaprosiłam Julię Filipowską do naszego projektu. To też było mega śmieszne, bo przyszłam do niej do pracy z firankami i jakby tak łapczliwie opowiadam o tym magazynie i tak dalej. Ona mówi, dobra Ewa, ale o czym to jest? Jakby o czym wy chcecie zrobić ten magazyn? I uznaliśmy, dobra, to robimy tylko o focie. No i jakoś tak się zaczęło, że jakby pierwsza myśl... to był właśnie magazyn jakby fizyczny. Jakby od tego chcieliśmy zacząć. Chcieliśmy na początku wypuścić magazyn, a potem dopiero zrobić Instagrama. Ale co Jula nas uświadomiła, że przecież nie będziemy mieć osób zainteresowanych, jakby nikt nie będzie wiedział, co to jest.
0: Nawet trzeba zbudować platformę, tak?
1: Tak, w takim. No i jakoś tak pół roku później, w lutym tamtym roku, założyliśmy tego Instagrama, który jakby tak fajnie poszedł. Tam, nie wiem, chyba mamy 3000 albo 2000 obserwujących. I że faktycznie ludzie są tym zajarani, więc bardzo mnie to cieszy, że to poszło w taką stronę.
0: Od czego trzeba było zacząć? Bo jeszcze nigdy nie planowałem i nie miałem jeszcze ambicji na robienie magazynu. Jakie są początki? Od czego trzeba zacząć, żeby to zrobić? Nawet już mówiąc o samym Instagramie, bo jednak to też trzeba mieć pomysł i spójną estetykę, którą u was zawsze widzę.
1: No, to też było dla nas bardzo duża nowość. Jakby nikt z nas, z naszej trójki nie wiedział, jak się do tego zabrać. Też pamiętam, stawiliśmy storkę, że szukamy grafików, jakby ludzi, którzy chcą się zaangażować w ten projekt i zgłosiło się chyba 70 osób, z czego...
0: Super. Wow.
1: Z czego wzięliśmy chyba 30, ale jakby nadal 30 osób to jest mega dużo. Jakby każdy miał jakiś inny pomysł na ten magazyn, jak to ogarnąć, jak poprowadzić Instagrama, więc kurczowo jakby te osoby odpadały.

0: Tam mamy, teraz pracujemy tak naprawdę z trzema graficzkami, Oliwią Dziadul, Patrycją Machotą i Olą Stasiak. I Ola Stasiak właśnie zaprojektowała nam cudowne logo.
1: Tak, super.
0: Dzięki. I pierwsze grafiki, więc to wszystko było po prostu tak na macankę, jak to, jakby na szczęście jakby też w trójkę mamy dobre jakby wizualne oko, jakby wiemy, co estetycznie wygląda, więc to nam sprawiało dużą przyjemność robienie tych pierwszych rzeczy.
1: Przeszedłbym do tego, o czym mówiliśmy, zanim weszliśmy na antenę, to to, że jednak czegoś wam brakowało na polskiej scenie takiej czasopismowej. Ja to odczuwam sam. Mm-hmm. Jest kilka magazynów fotografii i sztuki też, ale skupiłbym się na chwilę na magazynach fotografii. Tak. Nie będę ich wymieniał z nazwy, ale jest takie pewne wrażenie, które ja też odczuwam, nawiązując do tego, co ty już powiedziałaś, że w pewien sposób widzimy podobne nazwiska, które się po prostu wymieniają i są promowane w ten sam sposób. I są to osoby starsze, a wasz magazyn skupia się na młodych osobach, prawda? I takich może jeszcze ambitnych, ale jeszcze, które nie są na swoim piku działalności, tak?
0: Właśnie nam bardzo tego brakowało, no bo w Polsce tych magazynów fotograficznych jest trzy. Ale jakby, no cztery powiedzmy teraz. No są takie komercyjne, no i faktycznie te nazwiska się obracają cały czas. Jakby to jest środowisko też warszawsko mocno. A my działamy też z trzech miast, tak naprawdę działaliśmy teraz z dwóch.
1: Poznań, Wrocław, Warszawa.
0: Tak, więc to też było fajne jakby łączyć te trzy różne świata. Jakby każdy jakby kojarzył jakichś fotografów z tych różnych miast, różne środowiska, więc to też było takie fajne. No i właśnie bardzo nam tego brakowało, że jakby też młodzi ludzie nie mają gdzie się pokazywać, no bo jakby wiadomo, Instagram też już jest taki przejedzony tym treścią.
1: I trudno, żeby wybić algorytm działa jak działa.
0: Tak. Więc no właśnie bardzo chcieliśmy teraz nie skupiamy się tylko na młodych fotografach. Mhm. Jakby tutaj na przykład jest Greg Mikrut, czy Agata Grzych, czy Agata Kalinowska. Którzy jakby mają też już duży background swojej twórczości, no ale jakby łamiemy to faktycznie takimi nowymi nazwiskami, co nam bardzo zależało. Tak na przykład Zuzia Wudarska jakby zrobiła nam dla nas, jakby to była jej pierwsza okładka, sesja okładkowa, co też było super, że akurat my mogliśmy być tą pierwszą, jakby pierwszymi ludźmi.
1: Ekscytujące.
0: Tak.
1: Przeszedłbym do nazwy, żeby to nie umknęło. Określenie, które było spopularyzowane rok temu w bardzo, bardzo mocny sposób, przecież nie mogłem od tego słowa uciec, ale spotykamy się rok później, kiedy to słowo już nie jest tak używane intensywnie, ale jednak ty określenie znałaś to w innym formacie. Używałaś go wcześniej razem z zespołem. Plus, według waszej takiej, patrząc na moją ściągę, można to podzielić na JAP jako skrót literowy, jako Youth Young Artist Promotion Potential Platform Poland.
0: Tak. Poland, nie pomyślałam o tym.
1: Właśnie zobaczyłem to w opisie. Ale tak czy inaczej, dlaczego ta nazwa?
0: Właśnie przez to, że od 5 lat z moją ekipą znajomych z Wrocławia jakby używamy sformułowanie JAP, jak coś się dzieje, albo po prostu JAP, że coś się stanie złego, no mówimy JAP i tak dalej. No i jakby to była pierwsza myśl, kiedy właśnie z Sebą wpadliśmy na ten pomysł stworzenia tego magazynu, że to musi się nazywać JAP, bo to jest takie oddolne, jakby też wrocławskie bardzo, no bo jednak jakby ja, Jula i Seba poznaliśmy się we Wrocławiu. Jakby, że tak musi być. I po prostu to też jakby wyszło też śmiesznie, że jakby to japping w tamtym roku wyszło takie popularne, bo też no japping, że jakby po prostu plotkujemy, gadamy dużo, no i jakby faktycznie gadamy o tej fotografii.
1: Tak.
0: Więc to super wyszło w czasie, że to nasze JAP i to JAPing się pokryło. No i też, że samą nazwę magazynu JAP można właśnie jakby rozszyfrować ten skrót od Young Youth Artist Promotion.
1: Poland. Dobrze, więc znamy już podstawy i wiemy, jak to było. Rozmawiamy z Ewą Dacko o najnowszym wydaniu magazynu JAP i pierwszej wersji fizycznej. Za chwilę do was

0: Wracamy na antenę Sabotażu Kulturalnego, w którym gościmy Ewę Dacko, z którą rozmawiamy o Jap Magazyn. Jap Magazyn wyszedł w poprzednim miesiącu, w lipcu 26 roku, ale pierwszy post na Instagramie, jakkolwiek przedstawiający waszą działalność i plan, był 18 lutego 2025.
1: Tak.
0: I na samym początku potraktowaliście to jako platformę pokazującą trochę z waszego wyboru, ale nie tylko, tak mi się wydaje, bo zrobiliście też open calla. Ale najpierw może jak było z doborem osób, które chcieliście prezentować na samym Instagramie, kiedy jeszcze to była działalność internetowa?
1: No, właśnie przez to, że na początku musieliśmy tym magazynem papierowym, to nie chcieliśmy też dawać tych samych nazwisk na Instagrama i na Paper. No i jakby tak chcieliśmy też właśnie takie pierwsze zdjęcia takie kolorowe trochę. Jakby też znaliśmy te osoby, na przykład Matia czy Bartek Smolarek, to też była jedna z pierwszych osób, które u nas zagościły. No i pamiętam, że mieliśmy na samym początku... W ogóle baliśmy się, że nam się skończą fotografowie.
0: Ojej.
1: I jakby postowaliśmy co tydzień w tym momencie, bo postowaliśmy tak posta, Reelsa chyba i jeszcze jednego.
0: To był taki zestaw jakby do każdej osoby artystycznej po prostu.
1: Tak. No i jakby baliśmy się mega, że nam się skończą fotografowie, a jak teraz patrzymy, jakby już działamy powiedzmy te półtora roku, no to jakby tych fotografów... Jakby jest
0: są nowi.
1: Tak, i to jest niesamowite też.
0: No. W wersji internetowej zdążyli się pojawić, tutaj chciałem przeczytać parę nazwisk. Wiktoria Podobas, Julianna Warwoda, Tomasz Wyłomański, Marek Andrzejewski, Bartek Smolarek, Józefina Kiełb, Algida i więcej. Więc to już jest duża platforma i też patrząc, nawet przewijając po koncie, pomimo, że pokazujecie różne osoby, ja czułem, że w jakiś sposób one są dosyć spójne i pasujące do siebie, pomimo tej różnej estetyki. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli.
1: Tak. Tak, nie wiem w sumie, z czego się to bierze, no bo jednak nie chcemy się skupiać tylko na tej fotografii jakby modowej, komercyjnej, ale właśnie też, czy to u Julianny Warwody, jakby u Algidy też jest inny vibe, jakby to, ale jakby nadal to się wszystko spina.
0: Tak.
1: I jakby to też widać w tym papierowym japie, że jakby te foty są totalnie różne tematycznie, a jakby nadal to jakoś tam działa ze sobą. I to jest fajne, że jakby nie ograniczamy się do jednych, jakby tak, to nie, jakby to jest magazyn jakby artystyczno, o fotografii, ale jakby nie skupiamy się tylko jakby na tej focie takiej stricte artystycznej, jeśli można to tak nazwać, no bo też młodzi fotografowie zazwyczaj zaczynają od tej fotografii modowej i takiej komercyjnej, więc to jest też fajne, jakby sama tak zaczynałam, że zaczynałam od foty modowej, komercyjnej, a tak potem przechodziłam sobie do tej artystycznej.
0: Więc wiesz, jak to jest.
1: Tak.
0: Jesteś wyrozumiała. Ale oprócz tej pierwszej serii, czyli Jap Presents, pojawił się też Open Call o temacie This and Jap, prawda? W którym już bardziej oddaliście widowni w jakiś sposób dobrowolność i pomimo, że później wy wybieraliście pewnie kogo weźmiecie, to jednak to już było bardziej otwarte i takie decydowane przez ludzi z zewnątrz, co nie?
1: Tak, ale jakby też u nas się śmiemy, że Jap jest trochę takie bezosobowe, w sensie, że jakby oddajemy często właśnie głos artystom.
0: Po prostu wydajcie platformę.
1: Tak, dajemy im platformę, żeby się pokazać. Jakby tak samo oni piszą o sobie, jakby swoje rzeczy my nie... Jakby redagujemy, wiadomo, jakoś tam, żeby to miało sens.
0: Ale nie zmieniacie.
1: Ale nie zmieniamy jakby treści. I tak samo tutaj w Paper jest to samo, że jakby artyści piszą jakby o sobie i o swoich projektach. Jakby my też jakby... angażujemy się w to, żeby to jakby miało ręce i nogi, ale jakby dajemy im tą platformę, no i jakby właśnie to Jap jest takie, żeby dać ludziom
0: miejsce.
1: Tak, się pokazać.
0: W This and Jap, przez Open Calla This and Jap można było zobaczyć osoby m.in. Jakub Szcześniak, Martyna Małysiak i Piotrek Drzastwa, Oskar Krzykalski i inni.
1: Tak.
0: Chcę tak przydatać, żeby udowodnić, że jednak ci ludzie są pokazywani. Przenosimy się w czasie do lipca 26 roku, ponieważ 10 lipca we Wrocławiu w przestrzeni Galerii Serwis odbyło się premiera.
1: Tak.
0: Impreza premierowa.
1: Impreza, tak.
0: Pop-up.
1: Impreza, tak.
0: Jak to wyglądało i co nas ominęło, jeżeli nas nie było?
1: Powiem szczerze, że ja się mega stresowałam tym. To było dla mnie... Też pierwszy raz widziałam nową Galerię Serwis tak na żywo. I to było takie mega wow. Jakby było jakby ta impreza właśnie była podzielona jakby na ten pop-up w serwisie, gdzie mieliśmy to jakby wywiad z dziewczynami ze Zrywu, właśnie z nami, z Agatą Grzych i Agatą Kalinowską. I też można było kupić magazyn, pogadać z nami i posłuchać fajnej muzyczki i wypić kombuczę z Cudo.
0: Chyba też wystawa Jadzi Cichej.
1: Tak. To było właśnie jej dyplom magisterski z ASP we Wrocławiu. Też bardzo fajnie to się wszystko ze sobą spinało, chociaż to jakby zupełnie inne jakby techniki i jakby inne opowieści, no to nadal jakoś to ze sobą tak wajbowało. No i potem się przenieśliśmy do Uczulenia, gdzie był after, była muzyka live, DJ set, też my jako nasza trójka zagraliśmy przy pomocy Wiktorii Cegielskiej takiego godzinnego DJ seta.
0: Impreza idealna.
1: Tak, bardzo się cieszę. Jakby też ten talk z Agatami był bardzo dla mnie taki, jakby to był też mój taki pierwszy talk.
0: Właśnie, dyplomowy. Co wybrzmiało?
1: Na przykład dowiedziałam się, ile fotografowie powinni brać pieniędzy za jakby wydruki swoich prac. To mi powiedziała Agata Grzych, że cena wydruku razy 3 i cena oprawy razy 3. Myślę, że to jest tak, minimum i tak. To jest bardzo fajna...
0: Jest to fair.
1: Tak. Gadaliśmy właśnie też o tym, co tutaj, że jak powstało JAP, ale też o jakichś projektach związanych z właśnie z projektami Agaty Grzy, który tutaj jest jej sukienki i już nie pamiętam, ile jest dokładnie tych zdjęć, ale jest podobno 200, jak nie więcej. I że nadal będzie jakby rozbudowywać tą swoją kolekcję i ten projekt, czy też z Agatą Kalinowską i jakimiś zdjęciami, powiedzmy, które też widać w magazynie sprzed 10 lat, gdzie są takie mega raw i takie uliczne, w sensie nie uliczne, ale takie szybkie swoich znajomych.
0: A przy okazji o wrażenia. Jak było z widownią? Czy coś usłyszeliście na temat samego otwarcia i wokół tego? Jak ludzie odbierali? Czy byli na tyle odważni, żeby powiedzieć wam coś miłego?
1: Tak.
0: Miłego,
1: bardzo dużo właśnie miłych komentarzy dostaliśmy. Też właśnie, że jakby ludzie widzą faktycznie w tym jakąś nadzieję na magazyny w Polsce i że jakby jak to pociągniemy dalej tam przez parę lat, to że jakby faktycznie może wyjść z tego poważny taki, nie żeby teraz nie było poważnie, ale żeby taki naprawdę duży i ogólnopolski projekt. Więc to było super, było bardzo dużo ludzi. Też zostało nam chyba 5 magazynów tylko z całego...
0: Właśnie, o nakładzie od razu. Nakład na ten numer to było...
1: 135. Więc fajnie, że to się wszystko sprzedało. Będziemy to drukowywać na pewno po Warszawie. Po 4-5 września będziemy robić znowu taką imprezkę. Więc na tą imprezkę będziemy dodrukowywać. Jeszcze nie wiem ile, bo nie mamy funduszu. Zbieraliśmy na ten druk zrzutki, a na przedruk dawaliśmy jakby ze swoich kieszeni. Więc jakby też totalnie ciężko jest znaleźć
0: sponsorów.
1: Tak, jakby pisaliśmy do bardzo dużo ludzi, jakby też trzeba umieć pisać granty, a to jest skomplikowane, my nie umiem. I przez to, że jakby bierzemy nazwiska mniejsze, no to jakby są sponsorzy nie są aż tak
0: zainteresowani.
1: No, więc...
0: A to mówi o tej art industry chyba trochę.
1: No.
0: Na swój sposób.
1: No. Jakby, no też słyszałam, że to taka komercha i coś tam na temat tego magazynu. Wcześniej, zanim nie powstało paper, więc ludzie mieli takie, ale też właśnie mieli takie...
0: Założenia.
1: No, że to taki po prostu mech, jakby po prostu fota komercha.
0: Mam nadzieję, że teraz żałują.
1: Tak, też mam taką nadzieję, albo właśnie też ludzie dużo nam mówili, że jak już wyszło to JAP, że nie wierzyliśmy, że powstało to.
0: Mam nadzieję, że i tak kupili.
1: Tak.
0: I że jest im głupio. Ale czy w takim razie możemy mieć jako widzowie i fani nadzieję, że następny numer ukaże się?
1: Tak, na 100%.
0: Czy to będzie takie cyklicznie, traktujemy to kwartalnikowo? Co 3 miesiące? Czy to jest takie jeszcze nieregularne?
1: Nieregularne. Jakby to pierwszy nam zajął 1,5 roku.
0: Okay.
1: Ale jakby wiadomo, to było pierwsze i też właśnie jakby dzieliliśmy przez to, że no to tak dużo nam zajęło. Jakby na początku wybraliśmy tylko 10 fotografów. Mhm. Potem uznaliśmy, jak zaczęliśmy prowadzić już tą platformę, że to jest faktycznie za mało tych fotografów. Tak. Więc wybraliśmy tam jeszcze, pisaliśmy z jakimiś ludźmi. No jakby ten proces zbierania prac od artystów jest też bardzo długi. Potem jakby samo składanie jakby to szybko dosyć zajmuje, mhm. ale jakby... Te wszystkie procesy są takie bardzo długie, ale jakby na 100% będzie drugi magazyn, jeszcze nie wiem za ile, ale mam nadzieję, że za parę miesięcy będzie.
0: A za chwilę zajrzymy do pierwszego wydania magazynu Jab, a teraz piosenka.
2: Beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, be

0: peitinho, peitinho, mão na boca, mão no peitinho, mão na boca, mão no peitinho, peitinho, peitinho, mão na boca, mão no peitinho, mão na boca, mão no peitinho.
1: Trwa sabotaż kulturalny, a teraz pora na pigułę po napisach w wykonaniu Kacpra Kaźmierczaka, jak co dwa tygodnie. Oddaję głos Kacprowi.
2: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.
3: Zdaje się, że dwiema najciekawszymi informacjami ostatniego czasu są dwie duże premiery, czyli Odyseja Christophera Nolana oraz nowy Spider-Man. Więc dzisiaj o tych dwóch filmach chciałbym wam co nieco opowiedzieć. Niestety potwierdza się to, co czasami mówią niektórzy, czyli największym plusem filmów Nolana jest Christopher Nolan, za to największym minusem filmów Christophera Nolana jest Nolan właśnie. I tutaj tak też niestety jest. No, mam wrażenie, że Chris Nolan jest świetny w tworzeniu światów, ale kiepski w opowiadaniu historii, ponieważ Odyseja jest po prostu w jakiś sposób rozwleczona. To znaczy, ta historia jest oczywiście pełna akcji, pełna emocji, pełna dynamiki, jednak to wszystko, brakuje temu jakiegoś takiego większego połączenia i na tym filmie, no powiem teraz coś może kontrowersyjnego, ale na tym filmie można się po prostu chwilami znudzić. Największym problemem, który jednak widzę w Odysei, jest za mały nacisk na kobiece postacie. Może teraz będę przemawiał przeze mnie jakaś zbytnia postępowość i zlewaczałość, natomiast wyobrażam sobie, że wątek Penelopy, czyli wiernej żony, która musi wytrzymać 20 lat czekając, mógłby być dużo bardziej wyeksponowany, o ile nie głównym wątkiem tego filmu. Zdaje się, że plejada gwiazd wcale też nie robi tutaj specjalnie dobrze, bo w momencie, w którym jednocześnie premieruje zaraz później Spider-Man, w którym również gra Tom Holland, który gra w Odysei, chwilę wcześniej premierował Diabeł ubiera się u Prady, w którym również gra Anne Hathaway, czy Duna, w której również gra Zendaya, która też pojawia się w Odysei, to trochę to źle wygląda i skwitował to bardzo fajnie mój znajomy, z którym wybrałem się na seans Odysei, że tak naprawdę gdyby z przysłowiowej lodówki wyskoczyła jeszcze Meryl Streep, to wcale by nie było to jakieś ogromne zaskoczenie. Bardzo natomiast podobało mi się kilka takich poszczególnych punktów, tak na zasadzie oczywiście scena z Cyklopem, która to została wykonana w sposób wybitny, wgniatała w fotel i bardzo wyciskała wszystkie emocje, które były tam dostępne, ale też tak na przykład scena z syrenami, która była bardzo mało dosadna, bardzo mało dosłowna i pracowała nie tyle na tym, co możemy zobaczyć, a na tym, co możemy poczuć, po prostu na czystej emocji. I to jest też trochę coś, czego mi w tym filmie zabrakło, czyli no, mniejszej dosłowności i jakiejś takiej mniejszej redundancji. Nie wiem, czy to już nie będzie w kategorii na siłę się przyczepiam, ale jakimś takim pikiem tego, co jest w stanie pokazać Hollywood, jest jak dla mnie rozmawianie po angielsku. To znaczy, oczywiście no, nie możemy traktować Odysei w kategorii tekstu historycznego, więc tym samym przekład filmowy też nie może operować w ramach tekstu historycznego. Natomiast no niestety w momencie, w którym ja widzę tą wcześniej wspomnianą plejadę Hollywood, czyli de facto wszystkie najważniejsze gwiazdy, bo ja chyba nawet nie potrafię wymienić wszystkich wielkich gwiazd, które tam widziałem, bo co chwilę się zaskakiwałem, że był ktoś jeszcze i oni wszyscy mówili po angielsku, to ja trochę miałem wrażenie, że nie do końca widzę Odyseję opowiadającą o czymś tam, co działo się w antycznej Grecji, tylko po prostu jakiś kolejny hollywoodzki mega hit. I to też średnio to pomagało w wejściu w takim w pełnym wpłynięciu w świat przedstawiony. Za to niewiele słów krytyki mogę powiedzieć wobec nowego Spider-Mana, który to film po prostu mi się podobał i mówię to też mając taką świadomość, że no ja wcześniej miałem bardzo dużą rezerwę do kina, w szczególności tego od Marvela, dlatego że tam były różne wyboje i przeboje, odkąd Marvel Cinematic Universe zostało przejęte przez Disneya i to w szczególności było widać po tym, gdy skończyła się Infinity Infinity Saga. To znaczy, te filmy przyjęły jakąś taką bardzo cukierkową estetykę, bardzo został ich poziom zaniżony. Ja miałem wrażenie, że te historie robią się coraz bardziej zinfantylizowane. Oczywiście, że wiadomo, no, Disney będzie próbował docierać trochę bardziej do dzieci, tylko szkoda, że robi to kosztem tego pokolenia, które jest w stanie faktycznie napędzić, no chociażby największą sprzedaż. Dlatego, że dzieciaki idą już trochę kursem innych historii niż te, które lubili ich rodzice, no a Disney uderzał właśnie w ich stronę. No więc średnio mi się to podobało jako widzowi, który jednak lubi się nie czuć ogłupiany przez reżysera. Więc podchodziłem z dużą rezerwą. No i tak ostatnio, rok temu, podobała mi się bardzo fantastyczna czwórka i teraz mam duży, bardzo duży zachwyt co do Spidermana. Ale tak może w skrócie fabuła. No Peter Parker musi w jakiś sposób poradzić sobie z tym, że został zapomniany przez własnych przyjaciół i jego wewnętrzny mikrokosmos w jakiś sposób się zatraca. I również zatraca się w mroku, który zaczyna kiełkować w jego wnętrzu w związku z tym, że zamiast czy to przeżywać życie w grupie, czy to po prostu walczyć w grupie jako Spider-Man, no to staje się samotnym mścicielem. No i właśnie, ważniejsza od zewnętrznych problemów i walki z, wiadomo, że musi być jakieś zło, więc ze złem, staje się ta jego wewnętrzna podróż, w trakcie której musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce być Peterem Parkerem, czy chce być Spider-Manem. I wiadomo, że poniekąd każda część w jakiś mniejszy lub większy sposób o tym traktuje, no ale to właśnie w tej widać najbardziej sytuację, w której te dwie osobowości, czy te dwie figury się mieszają, co się w związku z tym dzieje i to nadaje bardzo dużej głębi temu filmowi. Ten jakiś taki kontekst psychologiczny. I no mimo tego, że to jest oczywiście temat o poniekąd odklejonych problemach superbohatera, no to kontekst samotności, mimo tego, że on już zaczyna być powolutku wyświechtanym frazesem, to nadal fajnie, gdy kino o tym traktuje, bo to jest nadal bardzo aktualne i ważne wśród czy to młodszych, czy to starszych ludzi temat. No i wiadomo, że to też jest historia, trochę remix motywu wielcy Amerykanie próbują, czy muszą poradzić sobie z konsekwencjami własnych prób bycia super i to tak naprawdę oni byli tacy super, że sami w zasadzie to zło na siebie sprowadzili, ale jesteśmy w stanie to przeżyć. Największym zaskoczeniem na ekranie dla mnie była Sadie Sink, w którą ciężko wątpić, bo zrobiła bardzo dobry performance. Już gdy mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć na, no nazwijmy to figuratywnie, dużym ekranie, jednak było to na ekranie serwisu streamingowego, gdy występowała w Stranger Things. Jednak tutaj naprawdę szapoba, bo była to wspaniale zagrana rola. Oczywiście Tom Holland, który również bardzo dobrze sobie poradził, no i Zendaya, która być może potrzebuje więcej ról, w których gra młodą dziewczynę, no bo niestety chociażby we wcześniej wspomnianej Odyssei ta rola była niestety średnio, w średni sposób dowieziona przez aktorkę.
2: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.
1: Trwa sabotaż kulturalny, w którym z Ewą Dacko rozmawiamy o pierwszym wydaniu magazynu Jab. Już trochę powiedzieliśmy o historii, o tym, jak on powstał i dlaczego powstał, i o tym, jak można było poimprezować we Wrocławiu z Ewą i z innymi dwa tygodnie temu. W trakcie premiery otwarciowej premiery po prostu premiery magazynu, a teraz mamy go przed sobą. Ewa pożyczyła mi, mam ten przywilej, że Ewa pożyczyła mi magazyn, który jest bardzo trudno dostępny dla innych, ponieważ nakład nasz jest jeszcze taki ograniczony, ale będzie dodruk.
4: Tak, będzie.
1: Mam nadzieję. W tym numerze zaprezentowane są łącznie 21 osób. Karolina Zajączkowska, Adam Śliwek, Agata Kalinowska, Maja Bednarek, Kasper Ignaszak, Mateusz Zuber, Agata Grzych, Daniel Mirończyk-Leśniak, Julia Kuzimińska, Max Wower, Greg Nikrut, Mateusz Swirtun, Jan Cichanowicz, Adrian Staniec, Piotr Lewandowski, Milena Liebe, Grześ Grodzki, Anna Zeger, Zuzanna Wudarska. Jak trudno czy łatwo było zgromadzić i dobrać i skuratorować tak naprawdę odpowiedni sposób te osoby, które... Bo jednak jest ta świadomość i prestiż, to jest pierwszy numer i chcecie dobrze wypaść, chcecie dobrze zaprezentować. Co było ważne w tym wyborze?
4: No, tak jak mówiłam, totalnie nie wiedzieliśmy, jak się do tego podpiąć. Też nie jesteśmy kuratorami, jakby tylko artystami. Seba tak. To w ogóle na siebie nazywa rzemieślnika.
1: Lubię to określenie, super.
4: Więc ciężko nam było, żeby... Jakby ja służę też jako taka biblioteka w jakimś stopniu, jakby taka platforma.
1: Indeks trochę.
4: Więc to było też takie początkowe założenie na ten numer, żeby zrobić taki indeks, jakby jak to, jak prowadzimy naszego Instagrama. Więc tak jak mówiłam właśnie wcześniej, że jakby na początku mieliśmy te 10-15 fotografów i jakby uznaliśmy, że to jest totalnie za mało, jakby musimy kogoś dodać, jakby pokazać, żeby bardziej zróżnicować to. No i jakby popisaliśmy do różnych fotografów, ktoś się też do nas zgłaszał, więc zrobiło się z niego 21 artystów, przy czym to jest chyba 180 stron.
1: Właściwie chciałem ci powiedzieć, że to jest jakieś chyba 180 stron.
4: Tak, coś takiego. Nie mamy tam spisu, ale tak, to jest takie 180 stron.
1: Nie będę liczył.
4: Więc no taka książka prawie, że
1: tak, wyszła to jest taka publikacja, taka wiesz, jak po prostu jak niektórzy wydają po prostu książki artystyczne. Więc ja to traktuję jako książkę artystyczną, fotograficzną.
4: Super, cieszymy się.
1: Więc jakoś jest tego świetna dla osób, które nie mają tego przed sobą jeszcze. Ale może właśnie przejdźmy do tego, co jest w środku. Zacząłbym może od tej okładki, na którą teraz patrzę, pokazuję ją Ewie. Na zdjęciach mamy modelkę Sarę Robaszewicz, a zdjęcie wykonała Zuzanna Wodarska. Tak. Coś mogłabyś powiedzieć o tej okładce?
4: Spotkaliśmy się z Zuzą właśnie jakiś też półtora roku temu, opowiadając jej o tym projekcie i mówimy, o Zuza, nie chcesz nam zrobić sesji okładkowej, jakby ona też zaczynała wtedy jakoś tak bardziej z fotą. No, ona, że jasne i że może pomknijmy coś takiego fresh, jak to mycie zębów, że to jest też takie fresh, jakby ten magazyn, więc trochę to o tym było, ale też właśnie zachowawcze w takim edytorialowo-modowy sposób, co mi się bardzo podoba, bo jakby właśnie też lubię tę modę, edytoriale, też taką fotę z tą artystyczną. Nie, no było to było. No jest to takim odświeżeniu trochę. Bo ona też tutaj, ta modelka właśnie z takiej jakby z łazience i też w takich domowych pomieszczeniach.
1: Tak, ale bardzo estetyzowanych. Możemy tak mieć wrażenie, jak gdyby modelka była w takim, może takiej staropolskim, bardzo kokietowym wręcz przestrzeni. Te zdjęcia wydają się tutaj bardzo takie różowawe.
4: Tak.
1: Są takie, są bardzo ciepłe. Artystka jest, przepraszam, modelka jest ruda, jest w takim stroju, można powiedzieć, że to jest taki,
4: piżamowo-halkowy.
1: Tak. I myje w nim zęby. W większości z nich. Widzimy, jak ona myje zęby i widzimy, jak jest taki strój, w którym ona ma na sobie
4: ślady pasty do zębów, tak? To jest,
1: super pomysł, ale ja tak pomyślałem sobie, że jaka to musi być presja, żeby wybrać odpowiednie fotografie na okładkę. Czy to było trudne?
4: Nie. W sensie, samą fotę okładkową jakby mieliśmy z tym problem, żeby wybrać tom, dokładnie tom. Ale jakby my bardzo wierzymy Zuzi. Jakby widzieliśmy, co bierzemy i jakby, że nie zepsuje roboty i jakby będzie świetna i będzie pasowała do naszego magazynu. Także no samo wybranie foty nam zajęło trochę jakby tej głównej, ale sam edytorial był jakby, no oddaliśmy Zuzi jakby wszystko. Jakby mówiła nam, co będzie robiła i tak dalej, ale jakby wyżyliśmy w jej...
1: Dla stref, dla wyjaśnienia i dla takiej samej budowy, dla osób, które tego nie widzą, magazyn oprócz tego, że ma, pomimo, że miękką okładkę jest ona dosyć sztywna, ale oprócz tego jest taka bibuła.
4: Taka obwoluta.
1: Obwoluta, właśnie, brakowało mi tego słowo. I dopiero ona nam ujawnia nazwę magazynu.
4: Tak, tak, właśnie też to jest super, no wiesz, ten zabieg, bo też nie chcieliśmy psuć jakby tej samej foty magazynowej, w sensie okładkowej.
1: Tak, żeby nie nakładać hamsko tego napisu na środek
4: modelki. Więc jak ktoś by chciał sobie zdjągnąć obwrót, to
1: nie
4: może...
1: Nie obejrzycie się.
4: No i jakby to właśnie też tak właśnie przyszło jakby po omacku, że nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, ale tak, o, może ma obwoluta, może tak jakoś to nanieść. Na pewno na następnych numerach będziemy też kombinować ze środkiem, może różne papiery, ale zobaczymy, jak to finansowo nam się uda.
1: No właśnie, bo to jest tak naprawdę dla mnie jedna wielka książka, ale tak, nie mają tutaj na przykład tytułów i nagłówków, jak normalnie masz na magazynach sztuki albo czegoś tego typu, bo jednak jeśli chodzi o treść, jest ona dość ograniczona. Co możesz na ten temat powiedzieć? O tej strefie tekstowej?
4: No, że właśnie jak zaczęliśmy to robić, to jakby chcieliśmy jakby oddać cały magazyn zdjęciom. Jakby zaczęliśmy pracować dużo z tekstem, ale jakoś nam się totalnie nie łączyło. Jakby nagrywaliśmy z autorami takie wywiady długie, ale totalnie wszystko się nie kleiło. Jakby uznaliśmy, dobra, no to jakby najlepszą opcją jakby na album fotograficzny, jakby magazyn fotograficzny, to po prostu oddanie jakby miejsca sile fotografii. No jakby uznaliśmy, że jakby damy ten opis po prostu jakby co fotografowie myślą, artyści, na temat swoich prac i jakby trochę parę słów o ich samych i biografii.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne, ale też nietypowe. Szczególnie w magazynach fotografii. Po pierwsze, te, które ja znam, może później skonsultujemy, czy myślimy o tych samych, ale te, które ja znam, po pierwsze, są cieńsze niż ten, który jest przed nami, mają więcej tekstu
4: I
1: mają więcej reklam, ale mają też więcej osób, które nie siedzą same w fotografii, a bardziej piszą o tym.
4: No.
1: Więc dla mnie to jest bardzo ważne, że jednak no, ten priorytet u was jest u osób artystycznych. I jednak fakt, że pozwalacie, żeby oni sami skomentowali, opisali swoje prace, jest bardzo znaczący. I bardzo, to jest to, co ja bardzo doceniam jako osoba, która to przygląda.
4: Super, cieszę się. Ale no właśnie w przyszłości chcemy popracować z jakimiś może badaczami sztuki, badaczami fotografii, żeby to też jakoś rozszerzyć, zobaczyć, może jakąś taką teorię o focie samej dać. No ale to jeszcze mamy czas.
1: Dosyć dużo czasu, potencjalnie dużo czasu. A wywiady?
4: No właśnie zaczęliśmy od wywiadów, ale jakoś nam się to nie kleiło. Więc zobaczymy, może to jakoś podzielimy, że nie będą same edytoriale. Ciężko mi jeszcze powiedzieć, na pewno w następnych magazynach będziemy bardziej patrzeć tematycznie, myślę, żeby jakby to się wszystko
1: zgrywało,
4: no.
1: Rozmawiamy o Jab Magazyn i za chwilę wrócimy i będziemy czytali jak szaleni to, co jest w środku. Zostańcie z nami.

0: Wracamy z sabotażem kulturalnym. Mamy przed sobą Jab magazyn, który jest bardzo obfity w osoby artystyczne i fotografie, a to jest bardzo ważne. Ewa Dacko przegląda magazyn i chcielibyśmy przy okazji opowiedzieć o tym, co jest w środku. W 21 osób artystycznych i ich projektów warto zwrócić uwagę na parę. Jaki teraz patrzysz materiał, Ewo?
1: Teraz patrzę na Agatę Kalinowską, z którą była okazja przeprowadzić wywiad właśnie w serwisie na premierze.
0: Pozdrawiamy.
1: No i właśnie u niej te zdjęcia są takie dosyć brudne. Mhm. Ona jakby robiła te zdjęcia małpką też. Mhm. Swoim znajomym, ale też takiej codzienności, to było super. Opowiadała właśnie też o RODO, ale też o tym, co nie trzeba mieć konkretnego sprzętu, żeby zrobić dobre zdjęcie. Mhm. Jakby to widać też u niej w tych pracach.
0: A jakiego sprzętu używała, wiesz może?
1: Małpek jakiś, zwykłych, po prostu analogowych. Więc jakby prosty sprzęt, mhm. a prace są fantastyczne. Ona zrobiła też fotobooka z tymi zdjęciami.
0: Wydają się te mroczne.
1: Tak, takie mroczne.
0: Tak, dla mnie to są ciemne i mroczne. To tak moim zdaniem.
1: No, takie właśnie trochę brudne, takie krasi.
0: No.
1: Więc może przeczytam fragment?
0: Tak.
1: W 2008 kupiłam pierwszy analogowy aparat typu małpka. Jadąc na fali popularności blogów na Blogspocie w polskiej blogsferze, na których fotografki i fotografy pokazywali taki lifestyle'owy, brudny i szybki dokument ze swojej codzienności. Kiedy ta codzienność stała się tematem, poczułam, że mogę to właśnie tak robić, bo nie lubiłam udawać i robić ładnych zdjęć. Estetyka tych zdjęć robionych szybko, maźnięciem flesza, jakichś takich nieokrzesanych, często rozmazanych z palcami w kadrze, totalnie mnie wtedy porywała.
0: I totalnie teraz to ma sens, to co opisałaś, teraz zgadza się z tym, że jednak to jest praktyka. Mm-hmm. To jest praktyka, więc zdecydowanie mi się bardzo te zdjęcia podobają. To, jak przeglądałem, to od razu zwróciłem uwagę na ten jeden z dwoma dłońmi.
1: Tak,
0: to
1: jest, z tymi kant.
0: Tak, to jest kant.
1: To jest jedna z ulubionych.
0: To jest pierwsze, na co zapamiętałem przy pierwszym wertowaniu. No dobrze, a co poza tym jeszcze byś szatownęła?
1: Jest bardzo dużo fotografów, jakby na wszystkich, co ja lubię, wiadomo. Na przykład jeśli chodzi o technikę, Jan Ciechanowicz też wykorzystuje, do tych zdjęć wykorzystany iPhone, więc też super, że po prostu nie trzeba mieć sprzętu jakiegoś,
0: Może to jest taka motywacja dla innych, że to jest przystępne i że można zrobić super jakości rzeczy bez lustrzanki na przykład.
1: No, bez dobrego sprzętu, w sensie jakichś tam tych aparatów.
0: A co na jego fotografiach możemy zobaczyć?
1: No właśnie, to jest taka abstrakcja bardziej. Ciężko mi je opisać.
0: A mogłoby się wydawać, że do takich abstrakcyjnych projektów potrzebny byłby właśnie mocny i taki strasznie drogi sprzęt.
1: Dosłownie to jest... nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że to jest iPhone, bo on bardzo dużo robi iPhone'em zdjęcia. Tutaj są zbiór obrazów powstały w ramach eksploracji nowego narzędzia. Też jeden z moich ulubionych projektów to jest właśnie Mileny Libe, Centaury. Jakby estetyka tego jest po prostu moja totalnie. Ja bardzo długo chciałam, żeby była u nas w magazynie i żeby pokazała te projekty, bo już dawno je kojarzyłam właśnie zachęty.
0: Twoja estetyka, czyli jaka?
1: Taka postsowiecka, może takie wczesne lata 2000. Ale niby taki trochę fashion, ale jednak jest coś w nich takiego, jakby to opisać, niecodziennego.
0: Jest to sowieckie, bo tak nagle się to gryzie. Na fotografiach widzimy właśnie takie właśnie postsowieckie mieszkanie, które nie zabiera oczywiście, bo najważniejsza jest tutaj osoba, która jest modeluje na zdjęciu i jest w strojach high fashion, a pomimo wszystko mogłoby się wydawać, że wręcz nie pasuje do przestrzeni, w której się znajduje. Czy to tak można byłoby opisać?
1: Tak idealnie.
0: A co sama autorka o tym mówi?
1: Seria Centaury składa się z hybryd, które tworzą łącząc dwie bliskimi osoby. Zjednoczeni w jedną postać stają się częścią bezpiecznego, onirycznego świata, który sobie wyobraziłam. Moje centaury nie mają nic wspólnego z mitologią. Te mityczne bowiem rzadko bywały przyjazne. Czyli taka odwrotność.
0: Tak, właśnie.
1: Czyli bierze te bliskie osoby.
0: I tak samo to odczuwam właśnie, jak to patrzę. Więc świetnie dobrane. I dlatego myślę, że właśnie ważne są autorskie komentarze.
1: Tak.
0: Nie będziemy czytali więcej, bo specjalnie tak chamsko was potraktujemy, żeby wszyscy sami poczytali to i sami to kupi, sami kupili magazyn. Jeżeli go dostać, albo jeżeli go szukać, to gdzie zgłosić się, żeby go zdobyć?
1: To jak będziemy robić ten drugi drop, no to na pewno odpalimy zrzutkę, myślę, bo też nam zostało trochę z tych pieniędzy z pierwszej
0: edycji.
1: Z pierwszej edycji, więc albo zrzutkę, albo po prostu u nas jakby na DM-ach magazynu, albo jakby na tej imprezie w Warszawie, która się odbędzie we wrześniu.
0: We wrześniu się odbędzie.
1: Tak, 4-5 września, ale jeszcze nie wiem dokładnie, trzeba sprawdzać social media.
0: Czyli nie będziemy zapowiadali jeszcze gdzie i kiedy dokładnie, pozostaje sprawdzać.
1: Tak.
0: Nie będziemy już przytaczali więcej, bo pozostałe 18 osób artystycznych zapraszamy do obejrzenia w Jap Magazyn. Ostatnie pytanie ode mnie. Co chciałabyś, żeby wyniosły z tego magazynu osoby, które go czytają? Czy jest jakaś wiadomość od was, tego zespołu? Czy coś, co chcielibyście, żeby odczuły te osoby oglądające?
1: Że fotografia to magia.
0: O.
1: No, że jakby, że jest bardzo dużo na polskiej scenie fantastycznych fotografów i jakby trzeba mieć to na uwadze i nie i po prostu słuchać ich, i poznawać.
0: I trzeba pozwolić sobie ich odkryć.
1: Tak. O.
0: I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo ci dziękuję, Ewo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przy mikrofonie był Bartosz Czyżyk z Ewą Dacko, która współtworzy magazyn Jab z Julią Filipowską i Sebastianem Flikiem. Dziękujemy za słuchanie pierwszej edycji prasówki, która może jeszcze kiedyś się pojawi, mam nadzieję. Może spotkamy się za pół roku, żeby czytać znowu. Albo może ktoś będzie chciał się ze mną poczytać, to będzie fajne. Realizował nas Antek Góralewski. Dziękujemy bardzo. I my życzymy miłego wieczoru.
1: Cześć. Miłego wieczoru. Cześć.

0: To był Sabotaż Kulturalny.
1: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Radio Afera. 98,6 MHz. Autopromocja.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
5: Ostatni taki koncert Lechianerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lechianerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.

finalistą, a raczej zespół, który był finalistką, bo jeżeli pięć dziewczyn gra, no to chyba już należy tutaj stosować żeńską odmianę. Panie, które zagrały podczas Jarocińskiego Festiwalu, a raczej w finale Wielkopolskich Rytmów Młodych, tam co prawda nie udało się, ale może nie przeciwnicy, ale inne zespoły naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Kyoku, która została laureatką, a zwycięzcą zespół Kasta Wilgoć, zaprezentował album Feng Shui. Miałem przyjemność już trzykrotnie być na koncertach tychże artystek i za każdym razem było to naprawdę niesamowite wydarzenie. Zagramy sobie czwarty spośród 10 kawałków, które znajduje się na krążku Feng Shui. No to bardzo symptomatyczny tytuł, chociaż mam nadzieję, że akurat w jakiś sposób się zdezaktualizuje. Wojna.

fantastyczna pogoda. Nie będzie aż tak gorąco jak w roku ubiegłym, bo no, tamto już troszeczkę przesadzili. Tamto już sądzę, że Lucyfer trochę dorzucił do pieca. Tym razem w czwartek delikatniej, w piątek dopiero rzeczy, w sobotę będzie naprawdę gorąco, ale przede wszystkim nie będzie padać. Temperatura ani niezbyt wysoka, ani niezbyt niska. W czwartek tylko troszeczkę cieplej się ubierzcie, jeżeli będziecie chcieli zostawać do samego końca. Oczywiście mógłbym wam teraz opowiadać o tych wszystkich headlinerach, którzy będą się prezentować od czwartku do soboty na Poznańskiej Cytadeli, ale ja stwierdziłem, że to już wiecie. Zresztą albo macie karnet, albo go nie macie, bo już i tak nie ma do dostania. Pamiętajcie, że kupowanie gdzieś tam od koników to nigdy nie jest zbyt dobry pomysł, ale ci, którzy wybierają się, no to mam nadzieję, że zachęcę was do tego, żebyście nie tylko na główną scenę się wybierali, ale także i na te... Nie, chciałem powiedzieć boczne, ale to jest chyba nieodpowiednie sformułowanie. Po prostu na inne sceny i na występy innych artystów. No i zaczynamy od tejże, która określana jest jako niezależna, bezkompromisowa i niezwykle wyrazista. Sophia Stell, to ona zaprezentuje się podczas festiwalu w czwartek. My tak właśnie sobie będziemy chronologicznie przechodzić od czwartku do soboty na Enea Stage o godzinie 16:45. Z jednej strony takie bardzo mocno wyrastające z kultury undergroundowej, a z drugiej strony nie wiem dlaczego, ale naprawdę momentami mi troszeczkę to podchodzi pod indie rocka, chociaż te utwory, które wam zagramy, chyba nie do końca to oddają. W każdym razie na pewno zachęcamy was do tego, żebyście obczaili Sophie Stoll, która zaprezentuje się na Bittersweet w czwartek o godzinie 16:45.

Sophie Stoll, to ją będziecie mogli usłyszeć podczas Bittersweet Festival, odcinek drugi. Pamiętajcie, że to już druga odsłona tegoż festiwalu. Ja wiem, tam nie było za dużo indie rockowego grania, ale uwierzcie, że gdzieś taki sznyt troszeczkę i nawet znalazłem opis na stronie festiwalu i tam faktycznie możemy znaleźć informacje o tym, że gdzieś takie tematy się przewijają, a my tymczasem od koncertu czwartkowego o godzinie 16:45 przechodzimy teraz do prawdziwej perełeczki. Jak ja ich odkryłem, to miałem takie ale będzie o nich głośno. Powstali w pandemii, jak wiele innych bandów. W ogóle cała otoczka, wszystko co związane z ich wizerunkiem jest naprawdę godne polecenia. Zaprezentują się na Next Stage o godzinie 18:00. Brick Nasty, tak się zowią. Pochodzą z Irlandii. Grali na Glastonbury i otwierali koncerty Nick Up. Zresztą kolesi, którzy... To wszystko zaczęło się chyba od filmu, który oglądałem w poznańskim kinie Muza i byłem oczarowany. To jeden z lepszych filmów, jakie widziałem w ostatnich latach. No i zespół, mam nadzieję, że kiedyś w końcu zobaczę również i na żywo. Nie zobaczę Nick Up, ale zobaczę Brick Nasty. No i teraz tak, z jednej strony gdzieś takie około rapowe granie, z drugiej strony całkiem sporo psychodelii, ale także i taki garaż lat 90. Taki, wiecie, tak czuć ten brud, który wręcz wychodzi z ich grania. I my teraz nie zagramy żadnego z najnowszych utworów, za to zagramy utwór, który jest ich ostatnim singlem i który mnie oczarował. To na początek od Brick Nasty Bobinow, następnie Pebbles. Panowie także potrafią, tak dobrze czytam, bo tak spojrzał na mnie Areczek przed chwileczką i machnął ręką. No dobrze, to po prostu grajmy, nie gadajmy i niech leci przekaz. It's a real game, little...

No nie są normalni, prawda? Rick Nasty. Next Stage, godzina 18 w czwartek. Brudny, soulowy hip-hop z jazzowym sercem i bardzo chillowym klimatem. To możemy przeczytać na stronie organizatora, jak tak troszeczkę będę się tym właśnie podpierał. Tymczasem teraz przechodzimy do kolejnego artysty. Podobno chaos może być kontrolowany. Ja w to nie wierzę, znam siebie, nie można kontrolować chaosu, można ewentualnie próbować nim zarządzać, ale ten Holender naprawdę bardzo, bardzo bardzo dobry sposób łączy takie breakbeatowe granie z wręcz rockowym show. Gdzieś sobie zerknąłem jakiś jego, na jego koncert, na jego występ i muszę przyznać, że naprawdę tam jest bardzo, ale to bardzo płynna granica pomiędzy tym, co się dzieje na scenie, a co przed sceną, a w sumie co pewnie i pod sceną, i za sceną, i wszędzie. W każdym razie coraz głośniej o tym, że facecie się robi. Jego epka No Enemies naprawdę narobiła szumu i my zagramy teraz dwa utwory właśnie artysty, co się Zep zowie. Chyba Zep. No to zagrajmy w takim razie, panie Arku.

mój realizator Arkadiusz chyba mnie oszukał, mówiąc, że 10 do końca coś mi się wydaje w pewnym momencie. Tak się teraz tutaj rozbujał. Rozbujać wy także będziecie się mogli. Czwartek, godzina 20, Next Stage, a tam właśnie artysta, którego przed chwileczką mogliście usłyszeć. Bo za tym w czwartek również jeszcze jeden artysta, którego chciałbym wam zaprezentować. Koleś, który... No właśnie, trochę trudny do zdefiniowania, już ma za sobą występy na naprawdę dużych scenach, bo i Glastonbury, i Coachella, a także i również w Wielkiej Brytanii coraz większa grupa dziennikarzy go dostrzega, ale przede wszystkim dostrzegają go odbiorcy. No i właśnie, z jednej strony taki drum and bass, ale z drugiej strony gdzieś garażowe granie elektroniczne, takie brytyjskie garażowe granie. 13 sierpnia, czyli także w czwartek, zaprezentuje się o godzinie 22:15. MPH, to właśnie on. I właśnie teraz tak myślę, czy zdążymy dwa utwory zaprezentować, panie Arkadiuszu, bo tego nie ustaliliśmy, bo rozmawiamy tutaj sobie o gościach przyjeżdżających na festiwal. No dobrze, no to zacznijmy tak, zacznijmy od Did It Again, a co będzie później, to podejmiemy decyzję w trakcie.

MPH 22.15, czwartek, czyli 13 dzień sierpnia, Next Stage. No i dopiero teraz przechodzimy do piątku. Widzicie, ile będzie się działo, i to nie tylko jeżeli chodzi o headlinerów podczas drugiej edycji Bitter Sweet Festival. My tymczasem już zaglądamy do tego drugiego dnia i mam nadzieję jeszcze, że chociaż troszeczkę zahaczymy o sobotę. So let's get around to why Parcels zapraszają na Beach Party Jamming na Bitter Sweet Festival. Taka oto zapowiedź i to już pięknie absolutnie oddaje to, czego możemy się spodziewać o 22.15 w piątek na Enea Stage, albowiem wtedy to przeniesiemy się do Australii. Teraz wyobraźcie sobie, australijska plaża, surfing, piękna muzyka, jakieś tam palemki powtykane do różnego rodzaju szklanek. Drodzy słuchacze, to będzie cudowne zaproszenie do tańca.

No i teraz muszę was przeprosić. Entschuldigung bitte, aber spielanie Konzert jetzt, jak to powiedział Patyczak na niegdysiejszym przystanku Woodstock, to nie był zespół Parcels i to jest moja wina, nie Arkadiusza. Od razu to mówię głośno, to jest moja wina, ponieważ zagraliśmy wam artystów In Parallel, którzy to zaprezentują się także w piątek na Next Stage o godzinie 22. 22 tygodnie utrzymywał się ich singiel Now It's Gone na liście przebojów Wielkiej Brytanii, której liście, mniejsza z tym, ważne, że na jakiejś liście przez 22 tygodnie się utrzymywał. Brytyjczycy z In Parallel zaprezentują się właśnie o 22 w piątek, a z kolei ci, o których już mówiłem, czyli Parcels, przyjeżdżają z Australii, z Antypodów trafią na Cytadelę i zagrają o 22.15 na Enea Stage.

Zawsze bawiła mnie wiadomość, że we Wiedniu jest taka informacja, że jest takie miejsce przeznaczone specjalnie dla osób, które miały lecieć do Australii, a wylądowały w Austrii. Mówię o tym dlatego, że grupa Parcels właśnie z Australii są, a my teraz przechodzimy do zespołu, grupy, która wystąpi również w piątek o godzinie 19:45 na Next Stage. Nie mam pojęcia, jak to się czyta, nie wiem, czy EBB, czy EBBB, ale my już sobie ochciliśmy ich jako EBBB. Zresztą ci, którzy są współtwórcami jednego z najsłynniejszych wywiadów w historii Radia Afera i więcej szczegółów nie będę zdradzał. Zdradzę wam za to, że Brian Wilson spotyka Def Grips i to niby są właśnie ci panowie.

IBBB. Tak chyba już przy tym zostaniemy. Piątek, godzina 19.45, Next Stage. To oczywiście cały czas mowa o Bittersweet Festival. A my tymczasem do ostatniej polecajki przejdziemy i udaje nam się dotrzeć do soboty. To chyba jeszcze co najmniej jedną godzinę byśmy musieli mieć, a może i nawet kilka kolejnych, żeby przedstawić wszystkich tych artystów, których warto, a którzy nie są największą czcionką wypisywani. Giant Rooks, to oni zaprezentują się na Enea Stage w sobotę o godzinie 16.30 i odpowiedź na pytanie. Co się stanie, gdy kuzyni wspólnie ze szkolnymi kumplami założą zespół? Stanie się to.

Jan Truex, to oni zaprezentują się trzeciego dnia Bittersweet Festival o godzinie 16.30 na stage. Zapraszamy. No i trochę tych artystów, którzy zaprezentują się podczas tegorocznego festiwalu, a jak już mówiłem, nie są wymieniani wśród headlinerów. Wam dziś zaprezentowaliśmy. Arkadiusz Czerniak odpowiedzialny za realizację dzisiejszej audycji, a ja mam na imię Edgar i miałem wielką przyjemność.

pamięci poznańskiego czerwca 56 roku. I jeżeli ktoś twierdzi, że ten festiwal odbywa się na grobach, to pamiętajcie, że tam również pamiętają. Do usłyszenia, siema, cześć.

0: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affair.
1: 20 wybiła, moi drodzy, nostalgia lat 10, epizod 7 dzisiaj, a rok 2016 przed nami, bo właśnie z tego rocznika będziemy wybierać albumy, które najbardziej zapadły nam w pamięć i które do dzisiaj z nami żyją, a audycję realizuje Arkadiusz Cierniak. Skład natomiast dzisiaj jest rozszerzony, bo nie jest to 1/3, jak zwykle bywa, a 1/2 zespołu Madame Affair, czyli Olga Kruszka. Arek Gaducewicz, czyli ja, i nasz gość, last but not least, Maurycy.
2: Tak, cześć, to ja, Maurycy.
1: Maurycy, czyli perkusista nasz, który dzisiaj ma swój debiut jako prowadzący, bo też wybraliśmy płyty i on tutaj miał spory udział, płyty, które szczególnie wybrzmiewają w tym, jak Maurycy postrzega muzę, i trochę skroiliśmy dzisiaj te selekcje pod niego. Będzie bardziej grówiąco niż zazwyczaj, będzie więcej funku, soulu, trochę mniej może indie brzmień, no ale zaczniemy z grubej rury i LP.

0: doszła do mnie ta fala nostalgii i strasznie się wzruszyłam, bo bardzo dawno nie słyszałam LP, a była dużą częścią mojego życia właśnie w tych latach 10., kiedy ją poznawałam. Dzięki, Arek.
1: Spoko. Ja też się dzisiaj troszkę poruszyłem, jak mi się przypomniało, że taka postać istniała. Istnieje wciąż oczywiście. I chciałem puścić ten najpopularniejszy utwór Lost on You, ale wtedy przypomniałem sobie, że jest jeszcze taki tutaj niedoceniony hicier i to gwizdanie od razu też wywołało we mnie olbrzymią falę nostalgii. Jesteśmy w 2016, kochani, w roku, w którym listy przebojów, na listach przebojów dominowały takie utwory jak Love Yourself Justina Biebera, One Dance Drake'a, Closer the Chainsmokers, czy Work Rihanny. Ale nie o tych utworach dzisiaj będzie, bo ten rok ma do zaoferowania bardzo dużo innych hiciorów z trochę bardziej alternatywnego lub, jak w przypadku naszych dzisiejszych utworów, soulowo R&B funkowego świata i ten utwór jest też zdecydowanie jednym z hymnów tego roku, czyli Childish Gambino Redbone.

0: Love Me od The 1975 z albumu, którego tytuł jest tak pretensjonalnie długi, że pewnie nie wypowiem go poprawnie i płynnie, ale spróbuję. I like it when you sleep, for you are so beautiful, yet so unaware of it. To krążek z 2016, którym kapela z Manchesteru utwierdziła swoją pozycję na brytyjskiej scenie indie popowej lub indie rockowej i ja ten album na tyle lubię i od lat on towarzyszy ze mną do tego stopnia, że co roku zapodam go sobie w całości, bo te wszystkie kawałki są dla mnie tak charakterystyczne, że mógłbym na tej audycji chyba puścić dosłownie każdy z nich. Tutaj na tej płycie nie ma kawałka, który nie miałby jakiegoś charakterystycznego dla siebie hooku i to jest świetne w tej płycie, tym bardziej, że jest bardzo długa, ma ponad godzinę.
1: A czy ja się nie mylę? Czy ty, Eryk, słyszałeś ich na żywo?
0: Tak, owszem. To było w 2019 roku na Openerze. Tak, to było szaleństwo, kiedy jeszcze nikt z nas nie wiedział, czym jest COVID i kiedy w ogóle nie zaczęły się jeszcze takie globalne katastrofy lat 20. I tak, to było piękne być wtedy na Openerze i słuchać The 1975 świeżo po ich trzeciej płycie, A Brief Inquiry into Online Relationships. Także tak, pamiętam to bardzo, bardzo euforycznie. Chyba nawet grali ten numer. Tak. I Love Me. Love Me, bo to utwór, od którego zacząłem w pewnym stopniu interesować się muzyką w
1: tym stylu. I to dosłownie, bo to był chyba pierwszy utwór i pierwszy teledysk, który zobaczyłeś, nie? Od nich.
0: Tak, tak.
1: Z tego, co mi opowiadałeś.
0: Już kilka miesięcy później chciałem formować skład i robić jeszcze dużo, wiele lat przed Madame Affaire już formowałem skład i próbowałem podrabiać te riffy z marnym skutkiem oczywiście.
1: Z riffy, tak. Pewnie też i wizerunek. Chodziłeś w rozpiętej koszuli.
0: A teraz kolejny zespół, który odbił się bardzo dużym echem w naszej młodości i już przy formowaniu w tym przypadku Madame Affaire, czyli Wolfpack.
1: No daj to, no daj ten
0: i legendarny riff basowy, czyli Dean Town.

0: Mieliśmy w ogóle formację tego utworu, że coś tam było nie po kolei, coś ominęliśmy, ale teraz jeszcze mi się przypomniało, w ogóle ostatnio tak bardzo intensywnie o tym myślę, jak piękną sprawą jest robienie koncertu takiego, wiecie, klimatycznego na swoim ogrodzie i jak dawno tego nie robiliśmy i do tego trzeba wrócić.
1: Musimy wrócić do tego.
0: Tak, musimy znaleźć ogród.
2: Tak, to były czasy tak beztroskie, że żadnym problemem nie było dla nas to, że nie mieliśmy nagłośnienia. Po prostu graliśmy tak, jakbyśmy grali próbę. Ale tak, trzeba zdecydowanie do tego wrócić. A teraz Sick Love już w tej poprawnej wersji.

0: zabieg produkcyjny, ponieważ werbel i partia perkusyjna, która pojawia się w połowie utworu, taka bardzo wybuchowa, jest zasamplowana z Led Zeppelin, z kawałka When the Levee Breaks. I powiedz mi, Maurycy, czy to ma w ogóle sens? Przecież werbel to werbel. Po co samplować Bonama po 40 latach?
1: Jest takie powiedzenie, jeśli kraść, to od najlepszych. I ja myślę, że tutaj zacytowanie Bonama w tej piosence to jest taki czysty hołd dla niego. Ta piosenka jest też, myślę, że nieobca dla bębniarzy i kto wie, ten będzie wiedział. Myślę, że jest to świetny wybór i jeden z lepszych rockowych bitów do nałożenia na popową piosenkę.
0: Tak, i nie tylko Beyoncé zresztą tutaj ukradła od najlepszych ten charakterystyczny, bardzo przesterowany werbel, bo używał go bardzo wielu artystów, nawet Eminem go użył. Użyła go nawet Björk w tym słynnym kawałku Army of Me. Także posłuchajmy, co tutaj z nim zrobiła właśnie Beyoncé i Jack White. Don't hurt yourself.

0: Don't Hurt Yourself, przepraszam, czyli oczywiście Beyoncé i Jack White i jej wielka, bardzo, bardzo doceniona płyta Lemonade. No i ten cudowny, nieśmiertelny sample Johna Bonama. Kawałek bardzo, bym powiedział, jakby to powiedzieć, awanturniczy może?
1: Tak, agresywny.
0: Żeby to powiedzieć tak ładnie, nie używać słowa z kalki angielskiej. Tak, i taki też będzie kolejny utwór, taki wręcz nawet gangsterski, bym powiedział. To jest kolejna niespodzianka, którą dzisiaj przygotowałem dla was, słuchacze, i dla moich współprowadzących. Jest to Anderson .Paak i kawałek, który uwielbiam właśnie za ten gangsterski klimat, czyli Calm Down z płyty Malibu.

0: To było Snarki Papi, a za bębnami wybitny, najlepszy, bezkompromisowy Larnell Lewis. To jest nazwisko, którego nie muszę przedstawiać chyba żadnemu bębniarzowi. Wiele ludzi twierdzi, że był to najlepszy bębniarz chodzący po ziemi. Chcąc, nie chcąc, myślę, że muszę się też pod tym podpisać. Arku, co mamy dalej?
1: Dalej mamy również coś bardzo nostalgicznego, bo będzie to zespół Parcels, czyli trochę bardziej nowocześnie, elektropopowo, funkowo, nudisko. I nostalgicznie tym bardziej, że w piątek będziemy mieli okazję, mam nadzieję, usłyszeć ten numer na żywo, bo Parcelsi zagrają na Bittersweet Festival, czego nie mogę się doczekać. I tak, i będzie to utwór Games of Luck, czyli single z 2016, kiedy w sumie notabene ten zespół dopiero zaczynał raczkować.
2: Tak, a co więcej, to live.
1: Tak, będzie to live, bo myślę, że w ich przypadku, kiedy to granie jest tak bardzo żywe, tak pulsujące i ten groove jest tutaj tak istotny, no to studyjna wersja nie oddała tego tak jak właśnie live sesja z Hansa Studio w Berlinie. Dlatego właśnie tę wersję teraz usłyszymy.

0: Games of Flag Parcels. No nie mogę się doczekać, aż usłyszymy ich w piątek w Poznaniu. No a teraz mieliśmy mały dylemat, jaki utwór puścić wam na koniec, bo musieliśmy wybierać pomiędzy DXX I Dare You a znakomitym Davidem Bowie.
1: No było więcej jeszcze do wybierania, bo drodzy słuchacze, rok 2016 to jest taki ewenement w historii muzyki, że moglibyśmy zrobić jeszcze 3 odcinki, zatrzymując się tylko na tym roku i wciąż nie puścilibyśmy w tych wszystkich wydawnictw, które wtedy wyszły, no bo to powiedzenie, które trendowało w tym roku, Take Me Back to 2016 w kontekście muzyki jest naprawdę słuszne, no bo no ten rok był po prostu przepiękny i obfitował w świetną muzykę, ale na pewno puścimy ją jeszcze w naszym dogrywkowym odcinku, także to nie ucieknie. I z czym się pożegnamy dzisiaj, bo musimy się tak naprawdę już z wami żegnać i puścić ostatni utwór.
0: No tak, pożegnamy się oddając hołd oczywiście Davidowi Bowie, no bo puścimy jego 28 i niestety ostatni album, czyli Black Star, a wybrałam utwór Girl Loves Me, bo to jest mój ulubiony utwór, ale też dlatego, że bardzo lubię partię perkusyjną tam, a może bardziej ten beat. Myślę, że Maurycy by więcej o tym powiedział, ale dla mnie jest po prostu taki gniecący serce.
1: A co ty, Maurycy, myślisz o Black Starze?
2: Black Star to idealne zakończenie tej wielkiej kariery, ale niestety tego bitu perkusyjnego nie pamiętam.
1: No to zaraz tak, sobie odświeżymy.
0: Też warto tutaj wspomnieć, że do stworzenia tej płyty David Bowie zatrudnił, można powiedzieć, albo może i nie zatrudnił, może im nie płacił, nie wiem, nie było mnie tam, ale najlepszych muzyków i to naprawdę słychać, że każdy tam dołożył coś od siebie, bo i sekcja dęta, i właśnie perkusja, i David sam w sobie. Te kompozycje są po prostu wspaniałe i myślę, że jak na ostatnią płytę, to jest coś, co no, udało mu się, tak jak w sumie każda jego płyta praktycznie.
1: Mnie i tak najbardziej w Black Starze zawsze będzie zachwycać to, że ten kosmita, którym był David Bowie, do dziś chyba najważniejszy dla mnie artysta, który najbardziej mnie ukształtował i inspirował od najwcześniejszych lat muzykowania. To, że on zrobił ten album, wydał go i pożegnał się ze światem 2 dni później, jest dla mnie takim nieśmiertelnym dowodem o po prostu jego magicznym i pozaziemskim pochodzeniu.
0: Tak, to ja się z tym zgadzam, bo ta historia jest, no, magiczna.
1: Tak, i niestety musimy się z wami już żegnać, także dziękujemy, że byliście z nami w tej kolejnej odsłonie Nostalgii lat 10. Dzięki może Maurycy, że wpadłeś, bo nie wiem jak ci się podobało.
2: Dzięki wam bardzo, było super, lody zostały przełamane.
1: Tak, może jeszcze nas odwiedzisz kiedyś.
0: Mamy taką nadzieję. No a co, mówiła dla was Olga Kruszka,
1: Arek Gaducewicz
2: i Maurycy Grzybowski.
0: Czyli jedna, druga
1: zespołu Madame Affaire, a audycję realizował Arek Cierniak. Dziękujemy.

Your Eyes Tell Stories i Bo Staloch. Jest coś takiego w tym utworze bardzo kojącego dla mnie. Bardzo lubię do niego wracać i dzisiaj też będziemy się obracać w takich klimatach, myślę, przy których dobrze jest sobie odetchnąć. Ta piosenka konkretnie bardzo mi się kojarzy z podróżą pociągiem, bo słuchałem jej na pętli, wracając z Gdańska któregoś razu i jakoś tak, muszę się przyznać zupełnie szczerze, że lubię takie piosenki, które czuję, że mnie otulają sobą. I na dzisiaj takie przygotowałem i mam nadzieję, że państwo będą się czuć równie otuleni. A następnym kandydatem do otulania jest From the Lake to the Land od Foreign Fields, czyli od Nate'a Babs.

Kappa i Nika Morawieckiego, czyli amerykańskiego duetu, który w 2012 roku wydał płytę Anywhere But Where I Am i właśnie z tej płyty From the Lake to the Land.

From the Lake to the Land, czyli Foreign Fields. Taki duet, który, jak sami mówią, powstał z dużej chęci uproszczenia sobie życia i z chęci zwolnienia, spokojnego oddychania, i myślę, że to czuć w ich muzyce. Jak słuchałem tego utworu teraz, to tak sobie pomyślałem o tym, że jak jechałem do radia, to było przepiękne niebo, przepiękny mieliśmy dzisiaj zachód słońca. Następny w kolejce, dzisiaj przygotowany przeze mnie dla Państwa, jest Australijczyk Michael Hazlitt-Lewis, który śpiewa pod pseudonimem Hazlitt i teraz mieszka w Szwecji. Jakoś tak go chyba ciągnęło na północ. Zresztą dużo jest takich historii, że ludzi wrażliwych muzyków ciągnie na północ właśnie, jakieś Szwecje, jakieś Islandie. I oni tam tworzą w ogóle piękne rzeczy właśnie obracające się w nurtach jakichś takich akustycznych brzmień, brzmień przestrzennych, bardzo kojących. I teraz właśnie Hazlitt, I Don't Want Your Garden.

Hazlitt, I don't want your garden. No, jest coś takiego w tej piosence, co mnie chwyciło za pierwszym razem, jak jej posłuchałem, trzyma i nie puszcza. Jakaś taka mieszanka takiego, powiedziałbym, rozkroku emocjonalnego, bo z jednej strony właśnie chciałoby się zostać, a z drugiej strony chciałoby się biec, no a nogi ma się tylko dwie. No i wiadomo, że nie zawsze wszystko można. No i tak to jest właśnie. Gigi Perez będzie kolejna. To jest taka postać w moim słuchaniu muzyki, która wdarła się przebojem. Zresztą, szczerze mówiąc, nie tylko w moim, bo to jest taka dziewczyna, która przyciąga po prostu viral za viralem i to naprawdę na różnych etapach swojej kariery. Po około 2020 roku wyszła piosenka Celine dla jej zmarłej siostry i słuchacze, i użytkownicy sieci internet. No strasznie się zajarali tym. Bardzo im się spodobała ta piosenka, bardzo z nią zarezonowali. I potem z piosenką Sometimes stało się dokładnie to samo, a to były jeszcze te czasy, gdzie nie była częścią żadnej wielkiej wytwórni. Dopiero po tych dwóch wiralach tak naprawdę zrobiła hat-tricka piosenką Sailor Song, która otworzyła jej tak naprawdę chyba wszystkie drzwi, bo potem jej kariera no, niemożebnie przyspieszyła. Zagrała ogromną ilość supportów, między innymi przed Hozierem, wielką trasę, ale też wydała album At the Beach in Every Life i właśnie z tej płyty Normalcy.

Gigi Perez in Normalcy. Jakoś tak zagranicznie, amerykańsko nam się zrobiło dzisiaj w audycji na chwilę. I ja jeszcze wrócę do Polski, bo bardzo lubię polskie piosenki i uważam, że pięknie jest być smutnym po polsku. Ale tak jak już mowa o byciu smutnym, to od pewnego momentu zacząłem sobie dokumentować w postaci playlisty te piosenki, które gdzieś tam towarzyszą mi, mógłbym powiedzieć nawet obsesyjnie, kiedy jestem smutny, których słucham na zapętleniu i w których lubię się zanurzać. Taką wielką playlistę moich smutnych piosenek. I dzisiaj powybierałem z niej różne pozycje, no i między innymi właśnie tą. Jest super, mi się bardzo podoba. Lubię jej słuchać, ale tak samo lubię słuchać na przykład zespołu Rainbow Kitten Surprise, do którego przejdziemy teraz. Działają nieprzerwanie od 2013 roku i chociaż mieli różne zmiany w składzie i przygody po drodze, to ostatnie dwa lata wydawniczo są dla nich bardzo płodne, bo w 2014 roku wydali płytę Love Hate Music Box, a w 2015 Bones. I pomimo tego, że mam duży sentyment do ich pierwszych albumów, jak na przykład Seven Plus Mary, to na dzisiaj wybrałem piosenkę właśnie z Love Hate Music Box, piosenkę Finalist.

Rainbow Kitten Surprise i Finalist. I mimo tego, że Finalist to jeszcze wcale nie jest finał dzisiejszej audycji, będziemy jeszcze słuchać smutnych piosenek przez najbliższe pół godziny. Mówiłem o Ameryce, zostajemy w Ameryce, a to za sprawą zespołu Hippocampus, który pochodzi z Minnesoty. I jakoś tak chyba podświadomie czuję, że jest coś takiego w tych minnesotskich zespołach, co do mnie przemawia szczególnie. W zeszłym tygodniu puszczałem państwu Runo Plum, a teraz będzie to właśnie Hippocampus. Zespół, który stylistycznie obraca się gdzieś tam naokoło indie rocka, ale lubi też sobie poeksperymentować. Ja bardzo lubię śledzić tak naprawdę wszystkie jego odsłony. I teraz jedna z najsmutniejszych i też jedna z moich ulubionych. Myślę, że to wcale nie przypadkiem. Utwór Monsoon.

Hippocampus i Monsoon. Taki utwór, który też mi bardzo imponuje produkcyjnie. Bardzo mi się podobają te spiczowane sample wokalowe z OP1, które się tam pojawiają w tle, które też przywołują mi na myśl Bona Ivera, także same bardzo miłe skojarzenia. Jest w ogóle taka wersja wykonania tego utworu na YouTubie, do której serdecznie zachęcam, żeby się udać potem, jeśli utwór się Państwu spodobał, gdzie no, wykonują go na żywo, ale też z towarzyszeniem gościnnym Trębacza w składzie. I no, to też oczywiście względy personalne tutaj wchodzą, ale bardzo lubię też tą odsłonę Monsoonu. A jeśli już mówimy o rzeczach, które bardzo lubię, no to będzie to utwór Adeline Johna Roberta, który ma dla mnie szczególne znaczenie. Myślę, że jakbym miał faktycznie z czystym sumieniem i z ręką na sercu przeprowadzić jakiś taki spis piosenek i wybrać top 5, to na pewno byłaby tam piosenka Adeline Johna Roberta. Jest no, niesamowita dla mnie. W ogóle John Robert to jest bardzo ciekawa postać. On już w wieku 13 lat został wyciągnięty, żeby zagrać w talk show Ellen DeGeneres, a potem w wieku 19 lat opuścił rodzinny Edynburg i udał się do Stanów Zjednoczonych. Tam się tułał, grał, pisał. W zeszłym roku wydał nawet epkę, która jest super. Bardzo do niej odsyłam serdecznie, ale i tak moje serce i serce wielu słuchaczy tak naprawdę najbardziej skradła Adeline i teraz właśnie ona.

to John Robert i Adeline. Przyznam się Państwu zupełnie bez bicia, że na skutek właśnie tej piosenki, ale też obejrzenia filmu Wiek Adeline, w mojej głowie powstała jakaś taka kategoria Adeline, za którą tęsknię, a którą tak naprawdę trudno mi określić, ale no, emocjonalnie ze mną rezonuje i chyba też dlatego właśnie jakiegoś nieokreślonego kształtu, który mam w głowie, lubię bardzo wracać do tej piosenki. Wracamy też do Polski. Tak jak zapowiedziałem, teraz będziemy smutni po polsku, tak sobie podróżujemy i teraz na kolejnej stacji Wiktoria Zwolińska i Dybiński. Nikodem Dybiński już się pojawiał w tej audycji wielokrotnie w roli producenta i wielokrotnie o nim wspominaliśmy. Tym razem z Wiktorią Zwolińską, która w 2023 roku wydała swój debiut, debiutancką epkę Na podstawie zazdrości, a w 2025 roku album Przebłyski i właśnie z tego albumu Bilet beze mnie.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
4: Hej! Jara! Gramy na aferę!
5: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
7: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: jakiś tydzień wcześniej również kupiłam sobie tą płytę, tyle że na CD, bo ja akurat płyty kompaktowe zbieram. Mówimy tutaj o płycie Memento z banalnym tryptykiem, czyli ostatniej płycie studyjnej wydanej przez zespół SBB. W roku 1981 została ona wydana. No i tak jak Mikołaj powiedział, ostatnia, a tak jak ja powiedziałam, pierwsza, którą poznałam od zespołu SBB, więc tutaj tworzy się pewna klamra i chciałam właśnie w ostatnim odcinku audycji poświęconym właśnie temu zespołowi w tą płytę się zagłębić. No, jest ona wyjątkowa. Miałam okazję słuchać jej naprawdę, naprawdę długo, przez to, że poznałam ją już chyba 2 lata temu. I co ciekawe, z polecenia polecił mi ten zespół, chyba nie konkretnie tą płytę, ale ogólnie zapoznanie się z zespołem, mój profesor, profesor Zieleniak, a zdradzę, który prowadził zajęcia z analizy słuchowej utworów muzycznych. I tak pomyślałam sobie ostatnio, że jeżeli miałabym na zaliczenie tego przedmiotu analizować któryś z utworów tego zespołu, to miałabym naprawdę spore wyzwanie, bo są to długie suity, oczywiście, wieloczęściowe, no i bardzo, bardzo skomplikowane. A powiedz, kiedy ty zainteresowałeś się tym zespołem?
1: No, ja zainteresowałem się w sumie niedawno, chociaż powiem, że o pierwsze pogłoski o tym zespole oczywiście usłyszałem od mojego taty, bo po prostu wspominał, w sensie po prostu ta nazwa się jakoś gdzieś tam przewijała, więc SBB to nie było dla mnie tą nowością. Natomiast no, dopiero ostatnio, jak zostałem zachęcony tutaj do przygotowania się trochę bardziej do audycji, no to po prostu ruszyłem do mojej wspaniałej piwnicy, gdzie otworzyłem, przewertowałem wszystkie szafki. No i pierwsza płyta to była ta w ogóle, no ten pierwszy album live'owy, który się rzucił.
0: No właśnie, bo tak od razu ciekawa perspektywa, bo ja zaczęłam od tego ostatniego albumu, a ty zacząłeś od pierwszego, który został wydany.
1: Tak, i ogólnie, no ja tak ujrzałem i smutno mi się zrobiło, bo niestety mam w ręku płytę, natomiast nie mam, w sensie mam, no mam tą okładkę, natomiast w środku nie ma płyty i to mnie zasmuciło, natomiast...
0: A co to jest za płyta?
1: To jest płyta, no, Complete Tapes 1974.
0: Aha, czyli jakaś taka, powiedzmy, z takimi archiwalnymi nagraniami.
1: Mm-hmm, tak, z archiwalnymi nagraniami i przede wszystkim to, co... No to jest taka pierwsza, ten pierwszy zalążek SBB, który dział się w stodole i słuchając tego albumu później, z nośników już bardziej cyfrowych jednak, no to urzekł mnie ten początek, bo i w sumie głównie ta pierwsza część, czyli właśnie Odlot, który... No po prostu jest takim trochę przeniesieniem się po prostu do tamtych czasów i jest takim wejściem w te szalone brzmienia SBB, które mnie jeszcze te dogrywki Józefa Skrzeka na pianinie, to jest wspaniałe dla mnie.
0: To, co mi się podoba, to, że znamy zupełnie inne brzmienie tego zespołu, no bo skoro ja zaczęłam od końca, to zaczęłam też od czasu, w którym Józef Skrzek i reszta zespołu miała już o wiele więcej sprzętu. I zanim przejdziemy do pierwszego utworu, chciałabym tylko szybko wyrecytować tutaj listę instrumentów, na których Józef Skrzek gra na albumie Memento z banalnym tryptykiem. Otóż tak, śpiew, gitara basowa, instrumenty perkusyjne, harmonijka, instrumenty klawiszowe, Fender Rhodes, klawinet D6, SLM, Concert Spectrum, Minimoog, Polymoog, Micromoog, Sonic 6 Moog, Davoli Synth, organy Hammonda, organy piszczałkowe oraz marimba. Reszta zespołu skromnie po jednym instrumencie, a powiem od razu: Apostolis Antimos gitara, Sławomir Piwowar gościnnie gitara akustyczna i elektryczna oraz basowa i Jerzy Priotrowski perkusja, no jak zwykle. I teraz jeszcze ostatnia rzecz, jaką chciałam powiedzieć na wstępie, to, że dzisiaj towarzyszy nam pewien motyw. No, głównie on się przejawia w pierwszym utworze, ale w ostatnim także powróci, a jest to motyw ziemi. Dlatego, że pierwszy utwór to Moja ziemio wyśniona i jest on naprawdę piękny. Tak jak w poprzednim

0: Za każdym razem, jak słucham tego utworu, to gdy on się zaczyna, no właściwie gdy się kończy, tak samo. Mam wrażenie, że on trwał z 15 minut, a okazuje się, że jedynie skromne 8,5. Jak ci się podoba? Bo tylko zaznaczę dla słuchaczy, że no powiedziałam Mikołajowi, żeby nie słuchał wcześniej tego albumu, żeby tutaj takimi pierwszymi wrażeniami się z nami podzielił.
1: No i nie słuchałem, ale teraz słuchałem, no i no bardzo mi się, w sumie jest to ciekawe, takie powiedziałbym ten taki jaśniejszy SBB, tak bym to nazwał, tak. I w ogóle też orkiestrowo się tam rozpoczyna, a później tak przychodzi.
0: Tak, orkiestra to jest cytat, to jest nawiązanie do Johanna Straussa. No, bardzo mi się podoba, że tym motywem się zaczyna i też kończy cały album. Ty zauważyłeś śmieszną rzecz, że na tej pierwszej płycie jest też wypisane, z jakiego sprzętu Józef Skrzyk korzysta, i możesz to odczytać dla porównania.
1: No to mamy tu bardzo skromną listę, bo jest piano, jest syntezator Devoli Synth, bas gitar, tutaj jest gitara basowa i harmonika się nawet pojawiła. No i wszystko.
0: No i śpiew. Mm-hmm. Chociaż w tym odlocie też dużo śpiewu nie było, no ale tutaj też właściwie bardzo, bardzo dużo, duża część tego całego albumu to jest warstwa instrumentalna. No w zasadzie nie dla tekstu się rocka progresywnego słucha. Ale z tekstem bardzo zachęcam, żeby się zapoznać. No a jeśli chodzi w ogóle o teksty, to mam teraz taką historię na temat tytułowego utworu, czyli Memento z banalnym tryptykiem. Jak wspominałam, jest to wiersz autorstwa Juliana Mateja, tak jak wszystkie teksty zespołu SBB, które zostały nagrane. No i historia z nim jest taka, że był to tak naprawdę pierwszy utwór, jaki powstał w ogóle w historii tego zespołu. Józef Skrzek skomponował początek do tego utworu, puścił go Matejowi, a ten napisał krótki wiersz i zespół w roku 1971 nagrał pierwszą wersję tego utworu i słuchałam jej dziś. I jest ona kompletnie inna, bo tak jak przeczytałeś, nie mieli jeszcze tyle sprzętu, więc ta muzyka nie była taka elektroniczna. Była zdecydowanie bardziej gitarowa, ale też trwała 15 minut. No i przede wszystkim melodia pozostała taka sama przez tą całą dekadę, więc ten utwór tak powstał, leżał właściwie w przysłowiowej szufladzie, nikt go nigdy nie słyszał. No i został wydany dopiero jako bonus do jakiegoś tam późniejszego wydania tego albumu. Bardzo ciekawi mnie to, że ten utwór stanowi taką klamrę dla istnienia tego zespołu i cieszę się, że dla mnie też taką osobistą klamrę stanowi, bo jest to właśnie pierwszy album, jaki poznałam, a teraz zapoznaję się już dosyć szeroko z dyskografią SBB. No i teraz zapraszam was na tytułowy utwór. Jest to, jak mówiłam, mocno elektroniczna kompozycja, podobna do tej pierwszej i trochę też do niej nawiązująca. I możecie gdzieś tam tego motywu ziemi też sobie w niej poszukać.

0: To jest prawdopodobnie najbardziej złożony utwór rockowy, jaki słyszałam kiedykolwiek. No i ciekawe jest dla mnie, że to jest sposób, w jaki poznałam zespół SBB, bo bardzo tutaj nasze odczucia się różniły, tak poza kulisami. No, jak już powiedzieliśmy, ta pierwsza twórczość była troszkę skromniejsza, jeśli chodzi o instrumenty, a tutaj mamy po prostu wszystko. Tutaj motyw tak naprawdę i użyty sprzęt zmienia się co minutę, co kilka minut i nie da się kompletnie do tego utworu przyzwyczaić. I powiem jeszcze tak od siebie, że mimo że znam go chyba 2 lata, to nadal zaskakuje mnie i nadal po prostu... nagle odnajduję jakieś motywy, które pojawiają się i na początku, i na końcu, albo w tej pierwszej kompozycji.
1: No tutaj, tu ja bym, no bo utwory 20-minutowe zazwyczaj mają, no powiedzmy, no 10 części, no jak się wsłuchasz, tu jest ich znacznie więcej i ja, no to ciężko w ogóle cokolwiek zapamiętać, ale to jest urok tego.
0: To jest zdecydowanie urok. To jest to, że tą muzyką po prostu nie da się znudzić. I też, no znowu, to, że tych słów jest tak mało, ale że jednak jak one brzmią, to są tak potężne, że no po prostu brak mi słów tak naprawdę. Jest to album, do którego mam ogromny sentyment i bardzo się cieszę, że mogłam ci go tutaj zaprezentować. No i cóż... rozgadaliśmy się na początku, więc powiem tylko tak, że motyw międzyplanetarnej podróży jeszcze z nami zostanie na jakiś czas, bo teraz cofamy się o kilka lat do albumu Ze słowem biegnę do ciebie i właśnie tytułowy kawałek Przed nami. No i ten bieg tutaj mnie zaciekawił, dlatego że początek tego utworu skojarzył mi się z utworem Pink Floydów On the Run. Też to chyba wychwyciłeś, jak tak, wcześniej tego tak, słuchaliśmy. Tak. No więc zapraszam was na bieg, nie zwalniamy tutaj tempa, z zespołem SBB.

0: No i tak kończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję Ci bardzo za towarzystwo tutaj i ponownie za przeniesienie płyty oczywiście. Mam nadzieję, że bawiłeś się równie dobrze jak ja i że słuchacze również się dobrze bawili. No i co, życzymy dobrego wieczoru.
1: No i za mikrofonami
0: Werka Leduchowska
1: i Mikołaj Pyciński.
0: Do usłyszenia za tydzień o 22:00.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.

Side Eye 3 Plus, tak nosi tytuł najnowszy album Pata Metheny. Fantastyczny album, o którym już tam wspominaliśmy. Tak jak Przemek wspomniałeś, dzisiaj będzie patowa sytuacja na programie Summertime lub też patologiczna sytuacja, czyli gramy tylko Pata Metheny'ego. Skoro był Franklin Kilmeier, to dlaczego nie Pat Metheny? Tymczasem sięgamy do starszych rzeczy, lata 90. i tutaj pojawia się jako współpracownik, nawet bym powiedział, bo na okładce płyty widnieje również nazwisko Brada Meldow, jeszcze wtedy no, wschodząca gwiazda, dzisiaj to już absolutny top. A sytuacja wyglądała następująco. Podobno Pat Metheny jechał samochodem i słyszał w radio jakiegoś pianistę i mówi, no jak intrygująco gra ten człowiek. Okazało się, że to był Brad Meldow i później zaprosił go do współpracy. Dwie płyty panowie razem nagrali i właśnie mały fragmencik z tego pierwszego albumu. Utwór jak najbardziej, który oddaje atmosferę letnich dni. Summer Day.

0: 2006 rok i płyta pod tytułem Metheny Meldau. Próbuję trochę grzebać w pamięci i zastanawiam się, czy Meldau rzeczywiście był wtedy tylko wschodzącym pianistą, bo tak jakoś pamiętam, że jednak współpraca Methenego z Meldauem to już była wielka sprawa. A brat Meldau już od lat 90. nagrał kilka bardzo istotnych płyt z cyklu The Art of Trio i nawet dwukrotnie został nominowany do nagrody Grammy. Ale rzeczywiście, patrząc może z dzisiejszej perspektywy, to były genialne początki jeszcze lepszej kariery, która toczy się z ogromnymi sukcesami aż do tego czasu. Skład to Pat Metheny i brat Meldau, grają też Larry Grenadier oraz Jeff Ballard, ale utwór Summer Dame akurat należał do nagrań duetowych. No dobrze, to teraz czas poszperać trochę w przeszłości i przechodzimy do katalogu Pat Metheny Group.
1: No, to jest katalog szczególnie mój ulubiony. Nie ukrywam, że Pat zawładnął moim sercem już od dawna, dawna. Raz mniej śledzę jego karierę, teraz rzeczywiście ten najnowszy album bardzo mnie zelektryzował. No i chyba z 3 razy widziałem tego dżentelmena na żywo. Tymczasem zrobimy małą taką roszadę, bo nie będzie tutaj chronologii, ale to chyba takie celowe działanie, bo na początek będzie Pat Metheny Group z takiej słynnej płyty pod tym samym tytułem, Pat Metheny Group, charakterystyczna okładka z napisem tylko wykonawców, i to był rok 1978 i tam pojawia się taki utwór pod tytułem Jacko. Jak najbardziej skojarzenia są jednoznaczne. Jest to utwór poświęcony Jacko Pastoriusowi, fenomenalnemu basiście, który no życiorysy w początkach kariery i jednego i drugiego się przecięły. Razem też nagrali i sporo koncertowali. A propos tych koncertów, też tylko napomknę, że ten album podobno, a kto teraz nie, to powiem później, bo rzeczywiście będzie w tym zestawieniu Pat Metheny, Jacko Pastorius kolejny album, a tymczasem utwór poświęcony pamięci Jacko Pastorius.

0: Pat Metheny Group z roku 1978 i utwór pod tytułem Jack. Tak jest. Dzisiaj cała audycja poświęcona jest muzyce Pata Metheny'ego i właściwie przygotowaliśmy wam piękną laurkę, jeżeli chodzi o jego twórczość. Wiadomo, że żyjemy w czasach, że nie każdy ma czas przesłuchiwać wszystkie płyty godzinami, a dyskografia Pata Metheny'ego jest wręcz oszałamiająca i można, jak to czasem w streamingach wideo, 2 godziny szukać filmu, który chciałoby się obejrzeć, a w końcu nie obejrzeć nic. W każdym razie dziś w Summertime świętujemy jutrzejsze 72. urodziny Pata.
1: Tak, i teraz tą roszadą trochę pokręciłem, zapędziłem się niechronologicznie. 78. rok był przed chwilą, a teraz cofamy się o 2 lata właściwie, do 76 roku, do debiutanckiego albumu wydanego dla ECM-u i tutaj pojawi się Jaco Pastorius na basie, Pat Metheny oczywiście na gitarze i Bob Moses na perkusji. A propos tego koncertu Jaco plus Pat, no to jak wieść niesie, no koncerty to podobno było coś niesamowitego i ten album, który fragment za chwileczkę usłyszymy, a dokładnie kompozycję Midwestern Night's Dream z płyty Bright Size Life, zupełnie nie oddaje tej nieprawdopodobnej energii, którą panowie wykrzesali grając na żywo. Także wczujmy się, bo album jest fantastyczny, ale te studyjne, krystaliczne nagrywanie, jak to w zwyczaju ma ECM, w tym przypadku zadziałała dosyć tak in minus, bo ta energia gdzieś się ulotniła, oczywiście słychać tą finezję, tą wspaniałą kompozycję Pata Metheny i wspaniałą grę Pastoriusa, ale tej energii, no już tutaj takiej nie ma jak w koncercie, a niestety druga sprawa jest taka, że nie zachowały się żadne nagrania z tych sesji koncertowych, więc pozostaje tylko studyjna.

0: Wysłuchaliśmy utworu Midwestern Night's Dream, Pat Metheny i album Bright Size Live z Jacob Asteriusem na elektrycznej gitarze basowej. A przed nami album Still Live Talking i zastanawiam się, Marcin, czy ta płyta ląduje tutaj ze względu na odrobinę polski akcent.
1: Niekoniecznie, bo akurat jak poznałem tą płytę, to jeszcze tego epizodu z akcentem polskim nie było, natomiast to jest płyta, którą śmiało mógłbym wziąć na bezludną wyspę i bym się nigdy nie nudził, bo już go znam wiele, wiele lat i za każdym razem słuchając go, te same wrażenia. To jest właśnie Pat Metheny, to jest artysta, który wciągnął mnie w ten świat jazzu. I jak tak czasami rozmawiam z ludźmi, między innymi też z muzykami, którzy na przykład gościli też u nas w Summertime, to ten świat jazzu został odkryty dzięki inspiracji muzyką Pata Metheny, który tak fajnie kroczy pomiędzy taką muzyką łatwiejszą, a tym już bardzo zaawansowanym też jazzem i robi to tak zgrabnie, że po prostu to się łyka w całości.
0: Marcin od razu wyłapał, o co chodzi z polskim akcentem, ale jeżeli komuś się nie udało, to tym polskim akcentem jest to, że na tej płycie na perkusji gra Paul Vertigo. Zresztą był członkiem Pat Metheny Group przez kilkanaście lat, od albumu First Circle aż do Imaginary Day, a kiedy zakończył swoją współpracę z Patem Metheny, parę lat później został członkiem polskiej formacji SBB i stąd też wielu polskich fanów muzyki może go kojarzyć.
1: Tak, a propos tego, rzeczywiście mi przypomniałeś, bo Paul Vertigo grając w Blue Note poznańskim, ale nie z SBB, chociaż teraz już nie pamiętam, to było tak dawno, nieistotne. W każdym razie miałem płytę Still Live Talking, na której grał, i podszedłem do niego po autograf do Paula Vertigo i tak spojrzał tylko na okładce, pokiwał głową i machnął mi autograf. Także takie miły akcent a propos Paula. Album Still Live Talking, ktoś, kto jeszcze nie jest przekonany do jazzu, czy też chce jakąś muzykę na letnie wieczory, Still Live Talking, polecam z całego serca, bo to jest album nieprawdopodobny. Coś wspaniałego. 1987 rok.

Album Still Life Talking, które Marcina wprowadzał w świat jazzu i może komuś z was również pomoże w tym, jeżeli macie ochotę oczywiście. A utwór nazywał się So May It Secretly Begin. No to teraz przechodzimy do kolaboracji Pata Metheny'ego, która zapala źrenicę wszystkim fanom mocniejszych brzmień, bardziej drapieżnych, tych, którzy już włączyli Radio Afera w oczekiwaniu na audycję Wiek Awangardy. Będzie to album Song X z Ornettem Colemanem. Na tym albumie Pat zgromadził znakomity skład: Ornette Coleman, Charlie Hayden, Jack DeJohnette, Denardo Coleman. No i oczywiście Pat na gitarze. A wybieramy dla was dzisiaj utwór numer 2 pod tytułem Mob Job.

0: To był rok 86. Pamiętam, jak poznając muzykę Pata Metheny'ego, łykałem wszystko, mówiąc potocznie. Kupowałem te płyty, kupowałem i tak spojrzałem, taka intrygująca okładka bialutka z tymi literkami czarnymi. No dobrze, no to zobaczymy. No, kupiłem w ciemno. Oczywiście wtedy nie było takich możliwości, żeby coś odsłuchać. Wrzucam na odtwarzacz kompaktowy, a tam po prostu szok. Mówię, co to jest? Jak to, jak Pat mógł grać tak? Ale z czasem człowiek okrzepł, trochę się nauczył tej muzyki i teraz już zupełnie inaczej patrzę na ten album Song X. I faktycznie to jest takie udowodnienie, że Pat potrafi zagrać w każdej konwencji jazzowej. Wszędzie się czuje znakomicie. Ważni są muzycy, z którymi gra, żeby byli kreatywni i po prostu no, mieli świetne opanowanie instrumentu. No i ten album jest dowodem na to, że Pat przesuwa te granice i słuchacze, podążając za nim, no też rozwijają się, poszerzają swoje horyzonty muzyczne.
1: No to przejdźmy na koniec do roku 1990. W Polsce już pełną gębą kończy się komunizm, a w Stanach Zjednoczonych Pat Metheny dobiera do składu Dave'a Hollanda i Roya Haynesa i wspólnie nagrywają też jeden z bardzo znaczących i pięknych albumów pod tytułem Question and Answer. Z tego albumu w 1991 roku kompozycja Change of Hearts otrzymała nagrodę za najlepszą instrumentalną kompozycję, ale Marcin się rozpędził i wybrał następny utwór na płycie, który jest oj klasycznym standardem jazzowym, czyli All the Things You Are.
0: Kompozycja Jeroma Kerna, dobór muzyków jak najbardziej prawidłowy. Wielokrotnie Pat Metheny w wywiadach potwierdzał i mówił o tym, że Roy Haynes to był już, bo niestety trzeba powiedzieć w czasie przeszłym, jeden z jego najbardziej ulubionych perkusistów, którzy w lot łapali, o co chodzi, i dodawali niesamowitej energii. Jak najbardziej Roy Haynes tutaj pokazuje nieprawdopodobną klasę i muzykalność.
1: I to tyle na dzisiaj. W takim razie dziękujemy za tę piękną podróż z muzyką Pata Metheny'ego, która przypomina tę muzykę także tym, którzy czasem się w tym jazzie zaszukują w jakichś mało znanych oficynach, a przecież też w tym najbardziej znanym mainstreamie znajduje się Pat i nie przez przypadek tam się znajduje. Dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie. Życzymy Patowi wszystkiego najlepszego z okazji 72. urodzin, które już możemy odliczać prawie że na palcach, bo rozpoczynają się po północy. A wraz z nimi audycja Wiek Awangardy, na którą zapraszamy. A za Summertime dziękuję. Przemek Dzięgiel
0: i Marcin Kaczmarek.
1: Do usłyszenia.
0: Dobranoc.

wieku awangardy pojawiały się, ale pojawiały się nagrane, zarejestrowane wcześniej, które mieliśmy przyjemność wspólnie z Przemkiem przygotowywać na początku lipca. Dziś znów witam na żywo w ten środowy poranek. Rozpoczynamy to spotkanie tak, jak rozpoczynamy od bardzo dawna wszystkie audycje na żywo. Od dwóch przypomnień. Po pierwsze o tym, że tuż obok nas, tuż za naszą granicą trwa wojna i to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spróbujmy zauważyć ludzi, którzy przed tą wojną uciekli. Spróbujmy okazać im naszą solidarność. Spróbujmy być dla nich serdecznymi przyjaciółmi, bo to fantastycznie, wspaniale, że mogą tutaj bezpiecznie być z nami, że znaleźli tutaj swój drugi dom. To naprawdę jest coś, co jest bezcenne, bo sprawia, że nasza wspólna przyszłość nie wygląda tak mrocznie, tak czarno, jak wygląda nasza wspólna przeszłość. Więc to dobrze, że oni są tu z nami. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi, że on się nie skończył. Że wciąż są osoby, które potrzebują pomocy, a które tej pomocy niestety nie mogą otrzymać, bo prawo do azylu jest wciąż zawieszone, bo organizacje wciąż nie mają wstępu do strefy przygranicznej przy samym płocie, bo każdy, kto przejdzie tą granicę nie na przejściu granicznym, liczy się już tylko z tym, że wróci tam, skąd przyszedł. I mam przekonanie, że to nie tak powinno być. Że to zawieszenie jest czymś, co spycha nas jednak w jakąś otchłań barbarzyństwa. Więc jeżeli ktoś chce okazać solidarność tym wszystkim, którzy próbują pomagać ludziom w potrzebie, niezależnie od koloru ich skóry, wyznania czy tego, skąd przychodzą, pytając się ich tylko o to, co mogą dla nich zrobić, to wystarczy wejść na stronę którejś z organizacji pomocowych, czy to Grupy Granica, czy to Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, czy to Hope and Humanity, i napisać jakiś ciepły komentarz i powiedzieć, że te organizacje i ci ludzie, którzy je współtworzą, nie są sami. To naprawdę nie jest wiele. To naprawdę nic nie kosztuje. A wszystkim tym, którzy próbują pomagać, wciąż daje nadzieję. Dzisiaj sięgniemy sobie po muzykę między innymi Joe'ego McPhee. Między innymi, bo ukazała się płyta, która jest zapisem koncertu sprzed dwóch już lat. Roku. 2025 roku. Z kwietnia. Z Krakowa, z krakowskiej alchemii. Kiedy to Joe McPhee, Steve Swell, Mark Tokar i Klaus Kugel wyszli na scenę podziemiach tego klubu i zagrali dwa sety, które były naprawdę od początku do końca niebywałe, które pokazują, co potrafią starzy mistrzowie i że fizyczne ograniczenia nie są ograniczeniami dla ich umysłu, dla ich serca, dla ich muzyki, a jeżeli nawet sprawiają, że pewnych rzeczy fizycznie już nie mogą, to i tak przykuwają to w maestrię. I jakieś mistrzostwo, którego młodzi mogą im tylko pozazdrościć. Ten koncert kończył się takim utworem, który na płycie nazywa się Sweet Fun for Genius. I Joe McPhee zakończył, i słychać to w tym nagraniu, to takim wezwaniem do publiczności, które było podziękowaniem, dlatego że udało się tej publiczności przedłużyć dzieciństwo muzyków, tak to Joe ujął, ale myślę, że to miało dużo głębszy wymiar.

przekonany, że ta radość tworzenia będzie namacalnie obecna, że to wszystko przetrwa, że to nie jest tylko jakąś ulotną chwilą i nie zostało stworzone, wykreowane w mojej głowie. Gdy patrzyłem na to, co dzieje się na scenie, ale że to jest, istnieje. I nie tylko ja to widziałem, słyszałem i usłyszę. No to zakończenie tego koncertu z krakowskiej Alchemii. Joe McPhee, Steve Swell, Mark Tokar, Klaus Kugel. Na dobry początek tego spotkania.

Even a man who is pure at heart and says his prayers by night

thank you for helping us to extend our childhood. Thank you.

Steve Swell, Joe McPhee, Mark Tokar i Klaus Kuga. I nagranie z klubu Alchemia z kwietnia ubiegłego roku, które ostatecznie pojawiło się na płycie zatytułowanej Spontaneous Convergence, która to ukazała się nakładem wydawnictwa Not Two Records. Ten album i ta trasa, w Polsce wtedy odbyły się dwa koncerty. Pierwszy w Pardon to tu w Warszawie, dzień potem w Alchemii. Nie byłaby możliwa, gdyby nie wcześniejsza współpraca Joe McPhee, przede wszystkim z Klausem Kuglem. Owocem tego są trzy albumy, które ukazywały się od roku 2018, 2018, 19, 22. Wszystkie trzy wydane zostały w wytwórni Not Two, a składu uzupełniał na tych płytach John Edwards. Gdy sięga się po te płyty teraz, gdy powraca się do tej muzyki, to jest w tym to, co wypowiedział na koniec Joe McPhee. Jest radość bycia na scenie z przyjaciółmi, jest radość grania, jest poczucie przedłużonego dzieciństwa, bo jest to tak autentyczne, tak namacalne, ale też tak kreatywne i przemyślane, że z jednej strony osadza to muzykę w tym radosnym, dziecięcym, takim czystym klimacie. Z drugiej strony odwołuje się też do wszystkich tych doświadczeń, które Joe McPhee, Klaus Kugel czy John Edwards zbierali przez wszystkie te długie lata, które ze sobą nieśli i które w taki sposób owocują. Każda z tych płyt ma taką charakterystyczną cechę. To jest jeden bardzo długi utwór, który przybiera taki charakter suity, improwizowanej od początku do końca, bo właściwie wszystko na tych płytach jest improwizowane. Nawet jeżeli pojawiają się odwołania do klasycznych tematów, do standardów, to i tak za chwilę to gdzieś znika, pojawia się na ten moment, który pozwala nam i im spotkać się w jednym punkcie, zrozumieć, zobaczyć, gdzie jesteśmy, poczuć to, że jesteśmy właśnie tutaj, poczuć dokładnie tą wspólnotę przez tą jedną chwilę i pójść dalej i oddać się z powrotem swojemu głosowi, ale też słuchaniu partnerów. Rehearing in Zaporoże. Zaczniemy od takiej suity, która ma 29 minut, która pojawiła się na pierwszym nagraniu tego tria. Joe McPhee, John Edwards, Klaus Kugel, wydane w roku 2018, zarejestrowane rok wcześniej i zarejestrowane w Zaporożu, w takim miejscu, do którego wielu muzyków z tej sceny improwizowanej, związanej gdzieś z krakowską alchemią, związanej gdzieś z wytwórnią Not Two, podróżowało, gdzie grało, gdzie pojawiali się ci muzycy i zawsze dla tych ludzi, którzy tam na miejscu czekali na to spotkanie, było to niesamowitym przeżyciem. Teraz tam trwa wojna, dokładnie linia frontu przebiega niemalże przez Zaporoże. Ta linia frontu tam jest dosyć ustabilizowana, bo tam jest ta największa w Europie elektrownia atomowa, która jest zajęta przez wojska rosyjskie, ale której Ukraina zbrojnie nie chce odzyskiwać, by nie narazić siebie i świata na potencjalne ryzyko, które jest z tym związane. Rehearing in Zaporoże z albumu Journey to Parazar z roku 2018. Joe McPhee, John Edwards, Klaus

Rehearing in Zaporoże z albumu Journey to Parazar z roku 2018. Gdy ukazała się ta płyta, Joe McPhee, John Edwards, Klaus Kugel byli w trasie po Europie, a płyta była pretekstem do tego, żeby w tą trasę znów wyruszyć. I wtedy w roku 2018 jesienią nagrali jeszcze jeden album. Album, który ukazał się rok później, zatytułowany A Night in Alchemia. I tym razem jest to zapis koncertu z krakowskiej Alchemii z października 2018 roku, czyli dokładnie z tej trasy promującej album Journey to Parazar. Tak jak było to na albumie Journey to Parazar, w tej długiej suicie pojawiają się takie liryczne momenty. Pojawia się takie przełamanie, kiedy to po tej eksplozji i wygaśnięciu emocji któryś z nich, w tym przypadku był to Joe, podejmuje taką liryczną frazę, podejmuje próbę zbudowania tej muzyki od nowa, albo podejmuje próbę podjęcia swoich myśli, które są już trochę ogołocone z takiej energii, ale mają w sobie tą nostalgię i liryzm. Są też takie tematy, które oni grają na wszystkich tych trzech płytach w trio, które są liryczne od początku. Tak było też na albumie A Night in Alchemia i był to wtedy, w roku 2018, zapis tego, co zagrali na sam koniec spotkania z publicznością w Alchemii. To Watch a Mist Rise, Joe McPhee, John Edwards, Klaus Kugel z albumu tym razem A Night in Alchemia.

Joe McPhee, John Edwards, Klaus Kugel, tym razem z roku 2018 z krakowskiej Alchemii. No to powróćmy jeszcze raz do roku 2025, do kwietnia, do płyty, która ukazała się niedawno, do albumu Joe McPhee, Steve'a Swella, Marka Tukara i Klausa Kugela. Po to, by wybrzmiało to, co na tym koncercie w moim odczuciu było najpiękniejsze, najbardziej kreatywne i ubrane w formę takiej też dużej suity, jak na tych wcześniejszych albumach Tria. Gdy zabrzmi już to John Joy and Imagination, to na zakończenie dzisiejszego spotkania powrócimy do Tria, Joe McPhee, John Edwards i Klaus Kugel i do albumu ostatniego z roku 2022, Existential Moments, i do tytułowej suity, tym razem 40-minutowej, rozrośniętej, która stanowiła cały jeden set koncertu w Saarbrücken na granicy Niemiec i Francji. To tyle na dziś spotkania. Ja na żywo się już żegnam. Zostawiam was samych z muzyką Joe McPhee, Klausa Kugela i ich przyjaciół. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym tygodniu.